tygodni. Czekam tylko na ten moment. Powiesz, którą mam iść w stronę.

0: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale słońce też nie da o sobie zapomnieć. Temperatura osiągnie około 13 kresek, więc nie będzie ani za zimno, ani za ciepło. Wiatr delikatny, nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Ciśnienie stabilne, dlatego nie ma co się martwić o złe samopoczucie. W ciągu dnia termometry pokażą nawet 24 stopnie. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w ESC2 w Stalowej Woli wiadomości.
1: Jest szósta, news SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Gliwic, gdzie strażacy walczą z ogromnym pożarem. Pali się nieczynna fabryka drutu przy ulicy Dubois. Ogień objął materiały po rozbiórce kompleksu hal. Na miejsce ściągnięto 170 strażaków. W działaniach uczestniczy również samochód Mobilab, który prowadzi pomiary jakości powietrza. Dotąd nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców. Lokalne władze apelują jednak o zamknięcie okien. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Prezydent chce napisania nowej konstytucji. Powołał w tej sprawie specjalną radę, której skład już budzi kontrowersje. Na działania Karola Nawrockiego odpowiada premier, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: W przemówieniu na Placu Zamkowym w Warszawie Karol Nawrocki podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji.
3: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
2: A premier Donald Tusk odpowiada, że obecna konstytucja wystarczająco precyzuje podział obowiązków.
4: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
2: Rada nowej konstytucji liczy na razie 7 osób, ale prezydent zapowiedział, że zaprosi do niej kolejnych ekspertów i parlamentarzystów.
1: A w jej składzie są m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz były senator PiSu Ryszard Legutko. Za 3 godziny rusza maturalny maraton. Na początek tradycyjnie egzamin z języka polskiego, a na jaką lekturę chcieliby trafić maturzyści?
5: Mam nadzieję może na 1984.
6: Najlepszą opcją do trafienia na maturę byłaby na przykład lalka.
1: A czego wolą unikać?
6: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
7: Na pewno nie chcę dziadów.
6: Dziady. Przedwiośnie też jakoś nie jest moją ulubioną lekturą.
1: Wszystko będzie wiadomo o 9, bo to wtedy zostaną otwarte arkusze z polskiego.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: SK2 Sport.
1: Trzęsienie ziemi w Rakowie. Trenerem drużyny z Częstochowy nie jest już Łukasz Tomczyk. Decyzję podjęto po przegranym z Górnikiem Zabrze finale Pucharu Polski. Jednak jak tłumaczy klub, nie był to jedyny powód dymisji. Tomczyk prowadził Raków od grudnia. Jannik Sinner, najlepszy w Madrycie, lider światowego rankingu, wygrał turniej ATP. W finale gładko 6-1, 6-2 wygrał z Aleksandrą Zwierewą. Włoch jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach z rzędu rangi 1000.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
10: Na początek chciałem powiedzieć powodzenia, bo maturzyści pewnie palce przegryzione do drugiego paliczka. Mhm. Dacie radę, będzie dobrze. Patrzcie na nas, gdzie jesteśmy. Mamy maturę oboje. dobra, już.
11: Nie. Ale słyszaj, że nikt nie chce dziadów.
10: Nikt nie chce dziadów.
11: Nie. Ja też nie chcę dziadów. Ja wolę wysokie nominały.
10: Tak.
9: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
10: Ja miałem dziady na maturze i uważajcie, bo to potem prześladuje przez całe życie.
11: Dlaczego? Dziady cię prześladują?
10: No przechodzę co dzień pod sklepem i mnie prześladują. No.

0: maturzyści. Być może u kogoś z was w domu taki maturzysta jest i już nie śpi, ho, ho, ho, ho, ho, bo ludzie nie śpią.
1: Nie śpią.
0: Nie śpią.
1: Domagają się, żądają wręcz, a nawet proszą o słowa wsparcia, to po pierwsze, a
0: my
1: drugie,
0: tu jeszcze
1: przecieki.
0: Nie było nas tu w radiu, a Dorota już z samego rana, bo teraz zalogowaliśmy się na naszego radiowego Facebookia i po piątej Dorotka napisała.
1: Kochani, słuchamy was właśnie na odstresowanie. Dzisiaj moja Tenia podchodzi do matury. Dajcie jakieś słowa wsparcia, a może macie przecieki z tematami na polski.
0: O, i to jest dobry punkt wyjścia dla wszystkich innych słuchaczy, bo myślę, że nasi słuchacze służą pomocą.
1: Oczywiście.
0: I mogą pomóc w sprawie przecieków.
1: Tu, zapraszamy hydraulików,
0: tu
1: dzwońcie.
0: Na pewno ktoś z was wie, co będzie na maturze z polskiego dzisiaj. Na pewno z was ktoś wie. Więc prosimy o przecieki, prosimy o słowa wsparcia dla dzisiejszych maturzystów z języka polskiego na poziomie podstawowym.
1: 7268-26826 albo Messenger, zapraszam, a w ogóle też się, a może przecieki. No przecież matura się powtarza co jakiś czas, prawda?
0: No dlatego
1: być
0: ktoś
1: może wasza matura będzie powtórkowa dzisiaj. W sensie, że powtórzy się tematy z waszej matury.
0: Co maturzyści mają powtórzyć? To pytanie na dziś. Jakie przecieki przewidujecie na maturze o 9? 7268-26826 lub Messenger.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: 17,5 minuty po 6.
1: Czyli jakieś 2 godziny i 20-40 minut do pierwszej matury dzisiaj z polskiego. Tak. No bo dzisiaj matury ruszają, moi drodzy, a my w Radiu SK2, jako że przychodzimy wam z pomocą, to odpowiadamy na wasze żądania i no, jakieś rady dla maturzystów? Może macie jakieś przecieki? 7268 26 826 albo Messenger, zapraszamy.
0: Dorotka, jest z nami Dorotka. Dorotka, dzień dobry.
2: No dzień dobry, panie Wajda, panie Jarząbek. Najlepiej w czerwonych gaciach. To jest najlepsze podejście do matury. Wszystko się udaje.
0: Czyli nie żadne przecieki, nie gotowe rozprawki, ściągi, czerwone majty muszą być.
2: Trzeba czerwone majteczki z podwiązką i znane jak nic. Pozdrawiamy was wszyscy. Serdeczne dzięki.
0: Również bardzo. Pozdrawiamy wszystkiego dobrego, czyli jakiś tam maturzysta u Dorotki w rodzinie musi być.
1: Maturzysta w czerwonych majtkach z podwiązką? Wyobrażasz sobie?
0: Wiesz, jak się nie uczyłeś, to musisz się poświęcić. Podwiązkę na udo zakładasz, czerwone majteczki, drogi maturzysto.
1: Tak,
0: nie ma zmiłuj, nie.
1: A z drugiej strony widzicie, po co to się było 4 lata zakuwać i męczyć, prawda?
0: Jak wystarczą takie majteczki. No.
1: Shopping trzeba było robić, uprawiać.
0: Brawa dla was teraz, Piotr Rubik. Już nawet śpiewają. Proszę, żebyście znali dzisiaj.

0: wszystko, co dziś możesz mieć, to jakby odpoczęta głowa, odpoczęte ręce, odpoczęte nogi po majówce. Oczywiście, że tak nie jest.
1: Nie. No nie, nie we wszystkich, nie we wszystkich przypadkach, mój drogi. Mam tutaj kolorową prasę, która dzisiaj donosi. Uciekły z Polski na majówkę i nie chodzi wcale o Ziobrę i tego drugiego, prawda? No. Tylko chodzi o nasze aktorki, znane celebrytki, Edytę Herbuś na przykład, tak, Paulina Smasz, Sandra Kubicka, ale pani aktorka Katarzyna Glinka,
0: no,
1: jest bardzo szczera, uciekła w tropiki i mówi tak: uczę się odpoczywać, nie umiem odpoczywać, leżąc tak zupełnie bezkarnie, coś tam w głowie wciąż podpowiada: ej, wstawaj, głupio tak nic nie robić, tak napisała na Instagramie.
0: No, trzeba było wziąć ze sobą węgiel drzewny,
1: to
0: gryla.
1: To jest pierwsza sprawa, oczywiście, no, że tak, tak. A po drugie, nie słuchać głupot, jak ktoś podpowiada.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.

0: Imy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy Twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: I po reklamie.
5: W Stalowej Woli poranek zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawią się tylko pojedyncze chmury, a termometry wskażą około 15 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, co sprawi, że nie odczujemy jego wpływu na nasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 24 stopni, a wieczorem utrzyma się na poziomie 17 kresek. Pogoda pozostanie pogodna, z niewielkim zachmurzeniem. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Stalowej Woli już za chwilę.
6: 6.30, news SK2. Anna Łabocka, 33-letni sternik, usłyszał zarzuty. To po tragedii na Jeziorze Salińskim. W weekend po przewróceniu łódki utonęły tam dwie osoby. Do tematu wrócimy w newsach o 7. Strażacy kolejny dzień walczą z pożarem w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Płonie około 100 hektarów tego cennego przyrodniczo obszaru. Akcje utrudniają upał, susza i wiatr. Polscy hokeiści przegrali z Francją pokarnych 2-3. To w drugim meczu rozgrywanym w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Kolejnymi rywalami biało-czerwonych będą Kazachstan, Japonia i Litwa.

0: Numer 8 naszej polskiej gorącej dwudziestki, Roxy Faust na szeroką wodę. Głosować można na sk2.pl, a przy okazji, moi drodzy, jak już będziecie na sk2.pl, to zapraszamy w zakładkę Wygrywamy, wygrane, wygraj.
1: Zagraj.
0: Konkursy, zagraj.
1: Zagraj, wygraj.
0: Dlatego,
1: konkurs.
0: Posłuchajcie, bo mamy coś ekstra. Przedłużamy majóweczkę.
1: I też na szeroką wodę można wypłynąć, bo tam przecież dużo jezior jest, nie?
0: A jak? Oczywiście, że tak.
1: Widzicie, przedłużamy majówkę z radiem SK2. Taka nasza majóweczka, powtórka sprzed roku. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. Zabieramy was, drodzy słuchacze, do hotelu nad jeziorem w Mikołajkach i tam się doskonale bawimy.
0: I dzisiaj zaczynamy kompletować ekipę. To już dzisiaj będziemy wybierać pierwszą osobę, która zabierze kogoś ze sobą, dostanie kasę na dojazd i będzie się mogła z nami bawić.
1: Dwudniowy pobyt.
0: O,
1: będzie ognicho, będzie burger, będzie kiełbacha, będą warsztaty zrobienia steaków i innych ciekawych rzeczy. Znam tych chłopaków, którzy te mięsiwa przygotowują i powiem wam, że będzie dobrze.
0: Ale to nie ma tak łatwo. To nie jest tak, że sobie wjeżdżamy po prostu na chybił trafił kogoś. Nie. Najpierw to musicie wejść na sk2.pl i napisać nam, dlaczego to właśnie ty, drogi słuchaczu, lub ty, droga słuchaczko, powinieneś lub powinnaś zasiąść z nami przy mazurskim ognisku.
1: Mogę jeszcze coś dodać, bo proszę, to może być na zachętę. Będzie prywatny, specjalnie dla tych, których zabierzemy na majówkę, koncert grupy Kuba i Kuba.
0: Nikt nie ma inne wejścia, tylko wy będziecie mieli
1: wejście. Wejściówki na ten kameralny, prywatny koncert. Powiem więcej, przed siódmą jeszcze Kubę i Kubę zagramy, więc bądźcie blisko. SK2.

0: Interpretacja utworu Stachurskiego. To też może być.
1: Proszę bardzo.
0: Jedwab, zinterpretuj ona zmysłowo na mojej twarzy te słowa. Na przykład.
1: Co to interpretować, nie?
0: No zinterpretuj. Ona zmysłowo na mojej twarzy.
1: Nie, to po 23 będziemy interpretować. Nie,
0: ale to poeta coś miał na myśli, no.
1: No ja wiem, co on ma na myśli. Ja wiem, o czym on myśli. Tak czy inaczej, 726-826-826. Dzisiaj matury z polskiego ruszają. Czy mamy jakieś przecieki? Okazuje się, że tak. SMS przyszedł na 726-826-826. Proszę bardzo, przeciek. Prawdopodobnie na maturze może być temat człowiek wobec budzika o 6 rano, analiza dramatu.
0: Ładne, bo to o nas, to o nas. Tak. To byśmy, jakbyśmy teraz maturę pisali, to byłaby na piątkę z plusem. Piotruś napisał, przekażcie Milence, że da radę na dzisiejszej maturze. Milenka jedzie właśnie na maturę. Jest 6:48.
1: Wcześnie,
0: daleko musi mieć Milenka na tę maturę, ale Milenko, to życzymy, żebyś najpierw dotarła szczęśliwie i zdrowo, a potem, żebyś dobrze napisała maturę z języka polskiego.
1: Można też do nas dzwonić, można też do nas odzywać się na Messengerze.
0: Tak, są przecieki z Messengera, słuchamy.
2: Temat, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego i nawiąż do tytułu lektury Dziady. SK

0: Lato może stygnąć, ale byleby te wszystkie steki, karkówki, kiełbasy nie wystygły, jak będzie majówka z Radiem SK2 w Mikołajkach. Przypominamy, że będzie prywatny koncert grupy Kuba i Kuba. 4 minuty do godziny 7:00 i wtedy też najświeższa porcja newsów. Nie
1: odchodźcie
0: za daleko.
1: A dzieje się troszkę, a nawet ciut więcej, tak więc warto posłuchać, co tam się ciekawego w puszczy wydarzyło. Albo i pustyni.
2: SK2.

0: poniedziałek w Kauflandzie nowa. Nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: I po reklamie.
9: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 15 kresek, a na niebie pojawią się tylko nieliczne chmury. Powietrze będzie świeże, a lekki wiatr doda energii na początek dnia. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, osiągając 24 stopnie, co sprawi, że popołudnie będzie idealne na relaks na świeżym powietrzu. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni, a niebo pozostanie pogodne. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale najpierw wiadomości.
10: Jest 7 News SK2 Anna Łowocka. Są zarzuty dla sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. W nocy z piątku na sobotę przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. Dwóch nie udało się uratować, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
11: 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktu się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
10: Podczas wypadku mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu. Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem. Jak informuje kancelaria prezydenta, do rozmowy telefonicznej doszło w nocy. Mowa była m.in. o sojuszu polsko-amerykańskim, ale nie tylko. Więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: W trakcie rozmowy prezydenci omówili m.in. sprawę obecności amerykańskich wojsk w Europie. Prezydent Nawrocki podziękował także amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie w sprawę uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Sam opozycjonista odebrał wczoraj w Warszawie Order Orła Białego. W swoim przemówieniu podkreślał przywiązanie do historii żołnierzy Armii Krajowej, których dzieje opisywał na Białorusi.
13: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
12: Wręczając odznaczenie, prezydent Nawrocki podkreślał wagę dokonań Poczobuta.
14: Nie waham się powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny.
12: Andrzej Poczobut przebywał w białoruskim obozie pracy ponad 1800 dni.
10: Za 2 godziny zaczną zmagania z językiem polskim. Ruszają egzaminy maturalne. Tradycyjnie wielkie emocje towarzyszą maturzystom ze szkoły w Chmurze, którzy swój egzamin zdają na warszawskim stadionie Legii. Z czekającymi na wejście rozmawiała nasza reporterka.
15: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
16: Ja w ogóle 100 kilometrów stąd przyjechałem, to
17: kawał drogi.
16: Musiałem o 3 wstać.
17: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
18: Szczerze w ogóle?
17: Będzie 100%.
18: No może nie 100%, ale może się uda zdać.
10: W Warszawie do matury podejdzie ponad 5000 absolwentów szkoły w Chmurze.
19: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
8: SK2 Sport.
10: Termalika żegna się z piłkarską ekstraklasą. Po wysokiej 1-5 porażce z GKS-em Katowice drużyna z Niecieczy nie ma już szans na utrzymanie się. Ze strefy spadkowej uciekła za to Pogoń Szczecin, która 3-0 wygrała z Wisłą Płock i przesunęła się na 8 miejsce. W trzecim niedzielnym meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią padł bezbramkowy remis. Z mistrzostwa Włoch może cieszyć się Piotr Zieliński. Jego Inter wygrał z Parmą 2-0 i ma już 12 punktów przewagi nad drugim Napoli.
19: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
20: Matury maturami, a tu się okazuje, że jeszcze dzisiaj jest Dzień Strażaka.
21: Dzień dobry, cześć. Pozdrawiam dzisiaj wszystkich strażaków PSP, emerytowany strażak Henio oraz wszystkich druhów z OSP. Dobrego, miłego dnia.
20: Dziękujemy.
22: W imieniu strażaków oczywiście, a strażak, wiadomo, może się przydać po maturze, bo zdaną na maturę co należy? Należy oblać kremówką jakąś na przykład.

0: No i to jest porządna akcja, o której czytamy. To jest porządna akcja polskiej policji. 10 minut po 7 w Radiu SK2. Teraz Wólka Kosowska. Tam się znajduje takie duże targowisko.
1: Nie jeden stonoga pozazdrościłby tego, co zrobiła polska policja, bo ta zatrzymała setki podrobionych butów na tej właśnie Wólce. Blisko 200 par butów ze znakami towarowymi, których szacunkowa wartość przekroczyła 55 tysięcy złotych. To wszystko zostało udaremnione, w sensie sprzedaż została udaremniona przez polską policję.
0: 38-letnia obywatelka Chin stanie przed sądem. Kobiecie grozi 5 lat pozbawienia wolności za wprowadzanie do obrotu podróbek butów. No, co będziemy
1: jednym
0: tutaj owijać
1: słowem,
0: w bawełnę?
1: Może trafić za kratki. I teraz pewnie zastanawiacie się, no bo w więzieniu trzeba w czymś chodzić, prawda? W skarpetkach nie będzie biegała po celi, prawda?
0: Nie.
1: W czym ona może chodzić po tej celi?
0: Wybór ma spory. Abibas, Pumba, może to jeszcze być ten...
1: Neki.
0: Copacabana. Dolce & Stogonow, czy

0: Albo ewentualnie jakieś resztki z majówki też można odnaleźć po tym długim, pięknym majowym weekendzie. 19 minut po 7.
1: A okazuje się, że podczas majowego długiego weekendu na tatrzańskie szlaki wypełzły żmije zygzakowate. Tak ostrzega Tatrzański Park Narodowy. I teraz uwaga, bo to jest bardzo poważna sprawa. Za sprawą tego znacznego ocieplenia w ostatnich dniach żmije wypełzły na drogi i mogą kąsać ludzi. Uważajcie. One siebie lubią wygrzebać w promieniach słońca, więc jak chodzicie sobie teraz po Tatrach, to patrzcie, gdzie stąpacie.
0: Ja nie wiem, kto wpada na te pomysły i że aż tyle jest tych osób. Kto to widział, żeby w długi weekend, na majówkę, w góry brać ze sobą teściową? Eska.

0: takim tempie na maturę, żeby zdążyć. Trzymamy cały czas kciuki za was, drodzy maturzyści. 20, prawie 5 minut po godzinie 7. Tu radio SK2.
1: Kolejny rekord świata pobity, moi drodzy. Koncert Shakiry na Copacabanie, takiej brazylijskiej plaży, przyciągnął mu 2 miliony fanów. Shakira to jest ta, wiecie, ta Waka Waka, co to miała męża tego, jak on się, tego Pokemona, tego Piqué.
0: Nie, Piqué. No, jaki Pokemon?
1: No, Piqué.
0: Obrońca.
1: Posłuchajcie, koncert Shakiry na Copacabanie przyciągnął 2 miliony osób. Przyszło posłuchać Shakiry.
0: Bo za darmożkę. To był darmowy koncert, tam jakiś festiwal czy coś w tym stylu jest. No, ciekawe mnie, na przykład ciekawi, co widzieli ci, którzy stali w ostatnim rzędzie?
1: Stary, ostatni rząd przy 2 milionach osób to był ze 3 wsie dalej, nie?
0: No, w sumie każda wieś na świecie ma swoją Shakirę. SK2.

0: Majówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunie, to Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
16: I po reklamie.
17: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie niewiele chmur, a temperatura sięgnie 18 kresek. Wiatr delikatny, ale odczuwalny, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Ciśnienie pozostaje stabilne, co oznacza brak większych zmian w pogodzie. Po południu słupki rtęci podskoczą do 24 stopni, a wieczorem znów zrobi się spokojniej z temperaturą około 17 kresek. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Stalowej Woli już za chwilę.
18: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj rusza operacja Projekt Wolność. Siły amerykańskie będą pomagać statkom handlowym bezpiecznie przepłynąć cieśninę Ormus. Z kolei Iran ostrzega, że każdą ingerencję USA w cieśninie uzna za naruszenie obowiązującego rozejmu. Strzelanina w południowym Londynie. 4 osoby zostały ranne, jedna z nich walczy o życie. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu w Brixton. Chwilę później na pobliskiej ulicy znaleziono 33-latka z ranami kłutymi. Służby sprawdzają, czy oba ataki były ze sobą powiązane. Od dzisiaj w Rzymie obowiązują nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum. To między innymi uderzenie w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, których potem brakuje w kasach i internecie.

0: 29 minut zostało nam do godziny 8. Wyjątkowo w tamtym tygodniu mieliśmy CPK. Zazwyczaj mamy PKP. A dzisiaj wprowadzimy nowy cykl, który się nazywa UPS. I za chwilę rozwiniemy ten skrót dalej. Chcielibyśmy powiedzieć, żebyście się przygotowali i mieli swoje telefony pod ręką. Nasz numer telefonu jak coś 726-826-826. Więcej za chwilę.
1: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Adrenalina.
1: Buzuje, adrenalinka buzuje. Jak patrzymy na zegarek, 7:37. Ja wiemy, żeby. Ja wiemy, my wiemy, że był weekend majowy i ciężko wrócić do rzeczywistości.
2: My też wiem, właśnie. Tak.
1: My też wiem. Mamy specjalny nowy cykl. Najpierw podam numer telefonu 726-826-826. W tym momencie na żywo do studia można się dodzwonić, a cykl nazywa się UPS dla wszystkich tych, którym ciężko zderzyć się z rzeczywistością po weekendzie majowym.
2: Czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Można też do nas na żywo pisać na Messengerze, tam też przyjmujemy wasze wiadomości. Chodzi o to, żeby się ładnie usprawiedliwić w jakiś nietypowy sposób.
1: Nie, że nietypowy sposób, po prostu. Jeśli już wiesz, że się spóźnisz do roboty, zadzwoń człowieku do radia 726-826-826 i powiedz dlaczego. To jest wasze dzisiejsze usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. A może to spóźnienie już nastąpiło? Już jesteście po czasie w pracy.
2: Dlaczego
1: się spóźniliście? Można
2: Dajemy
1: się
2: wam szansę.
1: Usprawiedliwić i ciekawy jestem, czy są jakieś powody. Mamy pierwszy. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dlaczego się spóźniłaś bądź spóźnisz się do pracy?
3: Spóźnię się do pracy, bo wybrałam spacer z psem.
1: Proszę bardzo, kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
4: Spóźnię się dzisiaj do pracy, bo muszę zajechać do sklepu wędkarskiego, odebrać wędkę z naprawy.
1: Bardzo to jest ważne. Halo, dzień dobry. Następny telefon. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
5: Dzień dobry. Ja się właśnie spóźniam do pracy, bo moja córka stwierdziła, że chce dzisiaj do żłobka zadać czerwony balonik, a miałam tylko niebieski.
1: No właśnie, to są poważne powody. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
6: Bo czekam na koleżankę na przystanku.
1: O, to też. A koleżanka jest kierowczynią autobusu. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
7: No, dzień dobry. Ja się spóźnię. Ja chodzę do szkoły, się spóźnię, bo zaspałem.
1: A, czyli do szkoły się spóźnisz. To szybciutko.
7: No,
1: ale dzisiaj
7: zaspałem.
1: Spokojnie, dzisiaj wolne, bo matury. Halo, dzień dobry. Następny telefon. Dlaczego się spóźnisz do pracy?
8: Dlatego, że majóweczkę spędziłam z moją córką w szpitalu, a niestety dzisiaj trzeba iść do pracy.
1: Dużo zdrówka życzymy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
9: Cześć. Ja się spóźnię do pracy, bo są matury i dopiero przyjdę w poniedziałek, za tydzień. Pozdrawiam z Torunia.
1: Bardzo ładnie. Jeszcze jeden telefon. Ostatni na dziś, powiedzmy. W naszym UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
10: Dzień dobry, spóźnię się do pracy. Dlaczego? Dlatego, bo rozwinąłem UPS. Utknąłem przy sedesie.
1: Też się zdarza. Dziękujemy za dzisiejsze UPS. Mam nadzieję, że wpisze się to w stały kalendarz poniedziałkowy.
2: Jak słyszycie, niektórzy mają od rana kupę roboty.

0: 10 minut zostało nam do godziny 8.
1: Teraz w Radiu SK2 dużo wody popłynie. Żyjemy tym, co się działo ostatnio w długi majowy weekend.
0: Świętowaliśmy wszyscy.
1: Bo był cały długi kraj. Majowy weekend.
0: Nawet Polonia świętowała.
1: Znaczy on był taki sobie. Polonia sobie świętowała w Stanach Zjednoczonych i to w dość nietypowy sposób. Otóż, wyobrażacie sobie, jest taki największy wodospad świata.
0: Najbardziej znany.
1: Nazywa się Niagara.
0: Na granicy Ameryki i Kanady.
1: I wyobraźcie sobie, że Amerykanie i Kanadyjczycy również podświetlili go na biało-czerwono, żeby oddać cześć i hołd naszemu wspaniałemu biało-czerwonemu narodowi.
0: Na wniosek Polonii. Polonia się zgromadziła z jednej strony kraju z Ameryki, z Kanady i obserwowała wodospad największy na świecie, który został podświetlony na biało i czerwono.
1: Niagara nigdy nie miała takich kolorów, a teraz ma biało-czerwona, żeby świat wiedział, że w majówkę u biało-czerwonych to się leje strumieniami.

0: Za późno. Za późno, już się niczego nie nauczycie.
1: Nie, no jeszcze godzina i 5 minut.
0: Ale od nowa wszystkiego? Nie da rady 4 lat w liceum.
1: Oj, znam różnych czarodziejów.
0: Matura dzisiaj, moi drodzy. Życzymy powodzenia wszystkim maturzystom oczywiście. No i podajemy numer telefonu 726-8266.
1: Żeby Messenger się rozluźnić być może jeszcze przed maturą. W Państwa Miasta sobie zagramy. To też jakaś powtórka, co prawda z geografii bardziej, ale też z różnych innych rzeczy. Bo na przykład film albo znana postać, tam są takie kategorie, to można jakoś sobie coś odświeżyć. Zgłaszamy się teraz, żeby wejść do gry o prezent marzeń w wartości 500 zł.
0: No to odpowiedź na pytanie. Co dała wam matura?
1: 726-826-826 SMS-ową się zgłaszamy odpowiedzią na to pytanie lub poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Eska.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Spary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Stalowej Woli czeka nas przyjemna pogoda. Przedpołudnie zapowiada się z lekkim zachmurzeniem, a termometry pokażą 18 kresek. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie. Po południu temperatura wzrośnie do 24 stopni, a niebo nadal będzie lekko zachmurzone. To idealny dzień na aktywności na świeżym powietrzu. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
8: Jest ósma, niosę SK2 Anna Łowocka. Przez całą noc z pożarem walczyło prawie 200 strażaków. Trwa dogaszanie ognia w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Ogień objął 9000 metrów kwadratowych. Sytuacja jest już opanowana, mówi Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
9: Do godzin rannych trwały intensywne działania gaśnicze. Obecnie na miejscu pracują 34 zastępy straży pożarnej, 106 strażaków.
8: Strażacy mają na miejscu jeszcze bardzo dużo pracy.
9: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
8: Jakość powietrza po pożarze jest monitorowana. Już za godzinę początek egzaminów maturalnych na pierwszy ogień i język polski na poziomie podstawowym. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Tak jestem, dzień dobry.
8: Dzień dobry, Mateuszu, rozmawiałeś z tegorocznymi maturzystami. Powiedz, w jakich są nastrojach?
10: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej, sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentów czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
11: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
12: Szczerze w ogóle?
10: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza czego dawno nie było w arkuszach i niezmienne zaklinanie rzeczywistości.
13: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
14: Na pewno nie chcę dziadów.
13: Dziady.
15: Może pójdą w te cnoty boskie, jak była nadzieja, to może miłość.
16: Coś mi tak szef po głowie chodzą.
10: W całym kraju do egzaminu przystąpi dzisiaj blisko 345 tysięcy maturzystów.
8: Przyda się wygodne obuwie i kondycja. W majówku otwarto taras widokowy na wieży Elbląskiej Katedry. Do pokonania 67 metrów wysokości i 365 schodów.
17: Udało się.
18: No, nie spodziewałem się, że tak mnie to zmęczy.
19: Weź tutaj to wyzwanie, naprawdę, że tutaj tak wysoko.
18: No właśnie widać.
20: No widoki naprawdę są ciekawe.
21: Troszkę jestem zaskoczony i jestem zadowolony i szczęśliwy, że możemy tu sobie jako jedni z pierwszych wejść.
8: Wieża dostępna jest przez cały tydzień, z atrakcji można korzystać do 30 września.
22: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: SK2 Sport.
8: Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Kolejna runda Mistrzostw Świata Grand Prix Kanady odbędzie się za 3 tygodnie. W piłkarskiej ekstraklasie dziś jedno spotkanie z 31. kolejki. O 19.00 mecz 11. Radomiaka z 15. Lechią Gdańsk.
22: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
23: 3:30 po 8:00.
24: Mamy to. Mamy to. Dotarłem. Nagrzebałem się trochę w internecie, ale dotarłem. Jest przeciek z matury.
23: No.
24: Mamy przecieki z matury. Posłuchajcie teraz głośno. Uwaga. Na maturze będzie to, czego nie umiesz.
0: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
24: Także, drogi maturzysto, zastanów się porządnie nad tym wszystkim. Mamy radę też dla was wszystkich. Nie skompromitujesz się na maturze, jeśli na nią nie pójdziesz. Już 4:04. Kombi! No graj. Brum, brum, brum, brum. Pojechał. Odpalił.

0: piękne brzmienia, najlepsze polskie u nas w Radiu SK2. Prawie 12 minut po 8.
1: Jeżeli myślicie, że do niczego się nie nadajemy my Polacy, to wręcz przeciwnie. My się do wszystkiego nadajemy i na przykład mamy pan prezydent Karol I znalazł dla nas kolejne zastosowanie. Okazuje się, że jak to mówi pan prezydent Karol Nawrocki, Polska może być bramą północy dla gazu z USA. Proszę bardzo, możemy być bramą, mój drogi.
0: Tak się wypowiedział?
1: Tak.
0: To wysoko mierzy pan prezydent. Mi tak bardziej się wydaje, że nadajemy się na furtkę, a nie na bramę. Mamy przecież ten cypel helski, co trochę wygląda jak klamka.
1: No
0: na dole, jak popatrzymy na mapę, mamy Kluczbork.
1: No furtka jak w mordę strzelił.

0: Bez powietrza.
1: Bez matury też.
2: Też, ale może lepiej ją zdać. No. Zobaczymy, to jeszcze kilka chwil zostało, teraz trzeba się odstresować.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Odmurzyć. To tak. Taki synonim.
1: No to posłuchajcie, to w takim razie w Radiu SK2 egzamin. Dojrzałości również, bo to można powiedzieć, kto będzie bardziej dojrzale odpowiadał, ten zgarnie.
2: No, niekoniecznie zawsze tak jest, ale zobaczymy, jak pójdzie Anetce albo Monice, której lepiej. Dzień dobry.
6: Cześć. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Przypominam, dziewczyny, zasady naszej zabawy z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń, druga osoba wtedy otrzymuje nagrody, pocieszenia. Joker, jak się wylosuje z koła, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Jasne.
2: Dobrze, Anetka zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
6: Dobra, w lewo poproszę.
1: Proszę bardzo.
2: Smyrnął to koło tak czule i zatrzymało się na literze T jak tata.
6: T jak tata, dobra.
2: T jak tata, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
6: Tunezja.
1: Miasto.
6: Tarnów.
1: Znana postać.
6: Tomasz Makowiecki.
1: Roślina.
6: Turnie.
1: Kolor.
6: Turkusowy.
1: Zawód.
6: Traktorzysta.
1: Samochód.
6: Tikodeu.
1: Imię.
6: Tekla.
2: Imię po czasie. Imię już będzie po czasie. Tomasz Mazowiecki.
1: Makowiecki.
2: Dobra, wróć, Makowiecki. No. Czyli to był ten piosenkarz.
1: No tylko tak.
6: Były mąż Reniusis.
1: Były mąż Reniusis. Nie znasz byłego męża Reniusis?
2: Nie zadawałem się nic z Reniusis, bo się boję, że ona kiedyś nie znajdzie.
1: Mnie jeszcze inna,
6: ale był w Idolu.
1: Powtórz mi roślinkę.
2: A ten Tomek Makowiecki.
1: Pomóż mi.
2: Turnie. Turnie. A to ty do turni chciałeś się...
6: A tu jeszcze popłoło się mojej zakopiańskiej makówki. Chciałam powiedzieć tuja, wyszły mi turnie.
2: No ale turnia to nie jest chyba...
1: Nie. Turnia to jest nazwa popularnej, wczesnej odmiany grochu siewnego, pastewnego, charakteryzująca się plonowaniem, odpornością na wyleganie i silnymi wąsami czepnymi.
2: Jakbyś tam
6: właśnie dokładnie to miałam na myśli.
2: Jakby na maturze z polskiego był dostęp do Wikipedii, nie?
1: Groch z kapustą, ale ci wyszedł. Dobra,
2: zaliczamy
1: turnia.
2: No dobrze, no to 7, Anetka.
6: Super.
2: 7 punktów, zobaczymy, jak sobie poradzi Monika. Moniko, w prawo, w lewo?
6: W prawo.
2: W prawo, proszę bardzo. Kręci się, bo ja mocniej troszkę kręcę niż Jarząbek. Jarząbek po majówce nie ma krzepy. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu się wylosowała, czyli litera Z. Litera Z, 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Zambia.
2: Miasto.
6: Zielona Góra.
2: Tytuł filmu.
6: Zenek.
2: Imię.
6: Zenon.
2: Roślina.
6: Cielistka.
2: Potrawa.
1: No powiedz co.
2: No możesz powiedzieć.
6: No już poszło.
2: Ale możesz powiedzieć potrawę.
6: Nic nie przychodzi do głowy.
2: Nic nie przychodzi, dobra. Zrazy.
6: Ziemniaki.
2: Zapiekanka. My jak jesteśmy głodni, to wiesz, to na Z wszystko.
1: A ja Monice,
2: wszystko zjemy na Z.
1: Ja Monice potrawę zaliczam.
2: Dobrze. A ja wiem dlaczego, bo Aneta i tak ma więcej. No dobra. 5 do 7.
1: Do 6. 7 do 6.
2: 7. Jak zaliczysz 7? Monice?
1: Tak.
2: Dobra, dobre ci serca zaliczyłeś.
1: Zaliczyłem dużo po czasie, ale zaliczyłem.
2: Dobra.
1: 7-6,
2: niech będzie, Anetka. Prezent marzeń jest twój.
6: Dziękuję.
2: A proszę bardzo, do Moniki nagrody pocieszenia. Niech wam te turnie i...
1: Rosną wysoko.
2: I ziemniaki będą smaczne. Kolejny Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta.
5: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: To mówili do was dwa turnie.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: To po maturze będziemy mieć wszyscy źle w głowach. Zależy od wyniku, jak pójdzie. Oczywiście cały czas trzymamy kciuki za naszych maturzystów. 26 po 8.
1: Robert Lewandowski maturę ma. Gra sobie teraz w Barcelonie, ale już niedługo być może będzie grał w Juventusie. Są plotki transferowe, że Lewandowski może trafić do Włoch, właśnie do Juventusu Turyn, o ile Juventus awansuje do Ligi Mistrzów.
0: Czyli że Robert leci na starą damę.
1: Tak.
0: Ciekawe, co na to wciąż jeszcze młoda pani Ania. SK2.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Gorąco?

0: w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. I po reklamie.
4: Dziś przedpołudnie w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słońce będzie dominować na niebie, a temperatura wyniesie około 20 kresek. Wiatr będzie delikatny, południowo-zachodni, więc warunki do wyjścia na zewnątrz będą sprzyjające. Jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie. Po południu temperatura wzrośnie do 24 stopni, a niebo może się nieco zachmurzyć. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
5: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Od dzisiaj do 21 maja egzaminy maturalne. Punktualnie o 9.00 rozpocznie się pierwszy z nich z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tym roku jest 345 tysięcy maturzystów. Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. W ubiegłym roku duchowny trafił do szpitala, przeszedł tam operację kardiologiczną. Arcybiskup Michalik był w przeszłości przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Miał 85 lat. I jeszcze tenis i sukces Katarzyny Kawy. Polska tenisistka pokonała Słowenkę Weronikę Erjavec w finale turnieju WTA 125 w Chinach. Dzięki temu Kawa w nowym rankingu awansuje aż o 25 miejsc i wskoczy na 138 lokatę.

0: No to zabieramy was w powrót do przeszłości. Odpalamy nasz wehikuł czasu i przeglądamy nagłówki z różnych newsów, które pojawiły się dokładnie tego dnia, który dziś mamy, 4 maja.
1: Ale nie tego roku.
0: Ale nie tego roku. 2009 rok na tapet dziś bierzemy. Kącik odkurzający. Wirtualna Polska z 4 maja 2009 roku, taki artykuł się pojawił tam. Maturzysta po maturze z polskiego mówi dziennikarzowi tak. Podczas egzaminu z języka polskiego po sali chodziła pani z rozpiętym dekoltem.
1: No i? No i co? Może chciała pomóc? Może miała tam jakąś ściągę na przykład, prawda? Kto wie, no pewnie jakby się maturzysta dobrze przyjrzał, to pewnie by zobaczył, że miała tam napisane jakieś cytaty.
0: Potrzebne cytaty.
1: Języka polskiego.

0: No, jest fajnie, jest kolorowo, błękit jest,
1: słoneczko. Na niebie błękit, wyobraźcie sobie tak. Niebo błękitne, słoneczko żółte,
0: woda
1: trawka,
0: ciepła.
1: Woda ciepła, aha, trawka zielona.
0: A co innego biorą, chłodne, prawda? Co innego chłodne.
1: Do tego kiełbaska no, się smaży. No, tutaj
0: a
1: na
0: to
1: ognisku,
0: gorące akurat.
1: Oczywiście, no, że tak. No i do tego macie dwóch kubów, Kuba i Kuba, i specjalnie tylko i wyłącznie dla was.
0: Nawet z zespołem, to ich tam będzie więcej chyba.
1: Ale koncert będzie bardzo, bardzo kameralny, bo tylko dla słuchaczy Radia SK2. I to wszystko jest już od dzisiaj do zgarnięcia. Zbieramy ekipę na naszą majówkę.
0: Mazurska majówka z Radiem SK2. To druga edycja naszego wydarzenia. Rok temu był NA i też kameralny koncercik dał bardzo. Był on owocny w tańce i hulańce, bo pamiętam, bo byłem tam i było subcio.
1: I pamiętasz?
0: No, to pamiętam,
1: ci nie uwierzę, stary,
0: pamiętam,
1: akurat.
0: Nie pamiętam. Potem no nawet będzie. Gitara była przy ognisku. O, działo się, działo się.
1: Tak czy inaczej, od dzisiaj do piątku zbieramy ekipę. Ta ekipa wyjedzie. Każdy z was będzie mógł zabrać po jednej osobie. No i dostajecie pakiet all inclusive, czyli nocleg, wyżywienie, spa, kasę na dojazd, warsztaty kulinarne z mistrzami grillowania. No i oczywiście koncert gwiazd wieczoru, czyli zespołu Kuba i Kuba.
0: Wszystko powiedziałeś, lepiej się tego nie dało ująć. SK2.pl, zakładka konkursy. Tam jeszcze można powalczyć o ten piękny wyjazd.
1: Trzeba tylko napisać, dlaczego to właśnie ty powinieneś zasiąść z nami przy mazurskim ognisku.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Oby nie.
1: Zanim spadnie deszcz, to już wiemy, że Termalika spada z ligi. Wczoraj się okazało. No tak, Termalika nie ciesza pierwszym spadkowiczem z naszej ekstraklasy, a o utrzymanie walczy jeszcze parę innych zespołów. Na przykład Widzew Łódź i Arka Gdynia, no ale Widzew. Na Widzewie się teraz skoncentrujmy, dlatego że Mateusz Żyro, czyli obrońca Widzewa, ostatnio dał wywiad, w którym powiedział tak, uwaga, dosłowny cytat. Zostały nam 3 mecze. Musimy złapać się za jaja i utrzymać tę ligę. I teraz tylko pytanie pozostaje. Czy mają się łapać za swoje? Czy może mają łapać kolegę? Prawda? No tak czy inaczej ciężko się będzie biegało. No.
2: Nieważne kto kogo złapie, ważne, że od teraz będą mierzyć wysoko!
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. I po reklamie.
9: Dziś w Stalowej Woli szykuje się naprawdę przyjemny dzień. Przed południem termometry wskażą około 20 kresek. Słońce będzie dominować na niebie, a chmurki raczej nie będą nam przeszkadzać. Wiatr delikatny, ale odczuwalny, więc warto mieć coś lekkiego na sobie. Jakość powietrza na dobrym poziomie, dlatego oddychać będzie się lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 24 stopni. To idealna pogoda, by cieszyć się dniem. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
10: Jest 9 newsy SK2, Anna Łobocka. Na początek Poznań. Dwie osoby ranne w wyniku ataku meczetą. Napastnik miał zaatakować późnym wieczorem w okolicach Term Maltańskich. Poszkodowani są w szpitalu. Ruszyła maturalna machina. W całej Polsce maturzyści rozpoczęli dziś egzaminy. Na pierwszy ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceum w Bydgoszczy jest nasz reporter Dawid Olszewski.
11: Tak jestem.
10: Rozmawiałeś z maturzystami tuż przed wejściem do sali egzaminacyjnej. Powiedz, w jakich byli nastrojach.
11: Maturzyści są już w salach. Do szkoły wchodzili z uśmiechem, choć towarzyszył im stres.
12: Stres, bo się trochę spóźniłam. Ale ogólnie myślę, że dobrze. No ja się czuję pewna, jak będę sobie powtarzać, że się uczyłam, że jest dobrze, że ja to potrafię, że ja to napiszę, to na pewno będzie dobrze.
11: Emocje udzielają się nie tylko maturzystom, stresują się nauczyciele i dyrektorzy.
13: Jak zawsze emocje, nigdy nie śpię spokojnie. Następnego dnia już jest dobrze. Pewne, że działa, funkcjonuje.
11: Przyznaje Stanisław Pilewski, dyrektor 15 liceum w Bydgoszczy. Na napisanie egzaminu z polskiego maturzyści mają 4 godziny.
10: To dopiero początek. Przed maturzystami jeszcze kilka obowiązkowych egzaminów. Jutro matematyka. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działa już specjalny system ostrzegawczy. Ma zwiększyć bezpieczeństwo żeglarzy. To 17 masztów sygnalizacyjnych działają automatycznie po komunikatach z IMGW, mówi ratownik MOPR-u Mariusz Raubo.
14: 40 razy na minutę, bądź 90 razy, ja mówię zawsze wolno albo szybko, jak błyskają. Jak błyska wolno, to jest uwaga, jak błyska szybko, to jest już niebezpieczeństwo realne. To jest prognoza, tak, pogody, czy te chmury przejdą nad jeziorami, czy nie przejdą, czy przejdą gdzieś bokiem, tak żebyśmy tego też nie lekceważyli, że teraz nie wieje, ale coś tu błyska.
10: Ratownicy apelują do żeglarzy, by w czasie załamania pogody jak najszybciej płynąć do brzegu.
8: SK2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. Dokumenty, portfele, telefony, klucze, a nawet rowery. Takie rzeczy trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych przy starostwie w Stalowej Woli. Na odbiór zguby właściciel ma 2 lata, później przechodzi ona na własność powiatu. Jeżeli coś znaleźliście albo czegoś szukacie, zajrzyjcie do biura przy ulicy Podleśnej. Zmiany w oświacie w Stalowej Woli. Miasto szuka nowych dyrektorów. Ogłoszono konkursy na stanowiska w 3 przedszkolach i 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Szczegóły na stronie magistratu.
16: Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Lalka Bolesława Prusa i sen Izabeli Łęckiej. Komu przeleciała przed oczami matura z 2008 roku? Mnie na pewno. Tak to było. Trzymamy kciuki za maturzystów, którzy właśnie siedli do egzaminu z polskiego. No to co? Powtarzamy w takim razie ten polski. Bledka, Agnieszka Chylińska. Gramy wam najlepsze polskie hity. Tu Radio SK2. Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Takich ludzi unikamy, ale takich hitów posłuchać jak najbardziej warto. Narcyz i zespół Łzy w Radiu SK 2 ma się za to czym pochwalić pewien wędkarz z Soliny i wcale nie nazwionego Narcyzem. Uwaga, złowił rekordowego szczupaka. Ryba wielka 133 cm i to w ogóle jest rekord polski. Naprawdę robi wrażenie, jak się spojrzy na zdjęcie. Sezon na szczupaka dopiero się zaczął, a to już wyłowiono. Fajnie.

0: Tańcz ze mną.
1: Wyjaśnij, co autor miał na myśli i znajdź hiperbolę w tekście piosenki. Tak bym brzmiała, gdybym była arkuszem maturalnym. Na szczęście jestem po prostu Kasią, prezenterką i prezentuję znaki Ewa Farna w Radiu SK2. Właśnie, trwa matura z języka polskiego. Bardzo jestem ciekawa, jaka lektura w tym roku jest do opracowania. Z tego, co widzę w internecie, ludzie obstawiają przede wszystkim lalkę, w sumie jak co roku, zbrodnie i karę i przedwiośnie. U nas za to 100% potwierdzone info, Halina Frąckowiak i Ewelina Flinta jeszcze przed godziną 10.
2: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
4: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
2: Autopromocja. Reklama.
8: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: Podnosi nastroje jak nikt. Anna Maria Jopek, ale jestem w Radiu SK2 i też póki my jesteśmy, gramy wam najlepsze polskie hity. Przed nami newsy, a po 10:00 nowe rozdanie 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Dziś w Stalowej Woli czeka nas przyjemny dzień. Przedpołudnie przyniesie temperatury sięgające 21 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wiatr południowo-zachodni, lekki, nie będzie przeszkadzał w codziennych obowiązkach. Ciśnienie stabilne, więc nie powinno być żadnych niespodzianek. Po południu temperatura wzrośnie do 24 stopni, a słońce będzie nas dalej cieszyć swoją obecnością. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
16: Jest 10:00, newsy SK2, Anna Łobocka. Policja poszukuje w Poznaniu sprawcy napadu. Zaatakował ostrym narzędziem wczoraj późnym wieczorem w okolicach Term Maltańskich. Nowe szczegóły zna Dominik Rutkowski.
17: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23:00. Na osiedlu miało dojść do zranienia dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne. Nie chcą mówić, co się wydarzyło. W tle całej sprawy jest nie mniej interesujące towarzystwo i samochód zabezpieczony przez policję w innej sprawie kryminalnej, powiedział nam rzecznik Wielkopolskiej Komendy. Sprawca zdążył zbiec z miejsca zdarzenia.
16: Ponad 20 zadań, w tym wypracowanie pisemne. Od godziny maturzyści mierzą się z egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Z rodzicami maturzystów szkoły w chmurze piszącymi egzamin na stadionie Legii Warszawa rozmawiała nasza reporterka Marta Radia.
18: Kogo pani dzisiaj przeprowadziła?
19: Córkę.
18: Jak pani się martwi?
19: Ja chyba bardziej niż ona. Znaczy ona nie ma w siebie tyle wiary, ile uważam, że wie.
20: No trochę na pewno. Chociaż córka na pewno bardziej.
18: Ale były przygotowania, tak?
20: No tak, tak. Uczyła się, chodziła na jakieś tam korepetycje.
21: Przyjechaliśmy z Łodzi. No mamy nadzieję, że pójdzie fajnie.
18: Ale tak stresu nie ma.
21: To znaczy taki motywujący lekki jest.
22: To moja najstarsza córka. Pierwszy raz jestem tatą maturzystki, więc bardzo się stresuję.
16: Bełchatów dołączył do miast z hejnałem. Z mieszkańcami i kompozytorem hejnału Bełchatowa Sławomirem Bartkiewiczem rozmawiał Rafał Różycki.
23: Wpada w ucho. Coś nowego.
24: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
25: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład.
16: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17:37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
0: K2 News, Stalowa Wola.
1: Emanuela Kwaśniak. Trwa ustalanie przyczyn pożaru na terenie poligonu w gminie Nowa Dęba. Ogień pojawił się wczoraj przed południem. W akcji brały udział 33 zastępy straży.
2: Po dojeździe okazało się, że pożar jest już rozwinięty, a pożarem były objęte uprawy leśne oraz drzewo stan trzeciej i czwartej klasy. Całkowita likwidacja pożaru nastąpiła w godzinach wieczornych.
1: Mówi Norbert Strojanowski, rzecznik tarnobrzeskich strażaków. Ogień łącznie zniszczył 22 hektary lasu.
3: Słuchajcie, wszystko będzie dobrze. Nawet jak się nie uda, to można podejść przecież dwa razy. I ja to mówię oczywiście do rodziców, bo oni bywają bardziej zestresowani niż sami maturzyści. No co zresztą słyszeliśmy w newsach. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów dla Was mamy. O, idealnie. Lambery na początek w Otwowie. Plan awaryjny, jak się noga powinie. Kasia Grodzka, dzień dobry.
4: No to gramy.

0: maturalne. Polski hit od Sanach i Wisławy Szymborskiej oczywiście. Nic dwa razy gramy wam w Radiu SK2, a przed nami nowe rozdanie 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Zdaję sobie sprawę z tego, że upodobania są różne, ale muszę wam to powiedzieć. Zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku. Absolutnie kocham maj, nie tylko dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że wiosna wtedy wybucha już na dobre, robi się coraz cieplej, coraz piękniej. No i ten maj jest bardzo inspirującym miesiącem, o czym przekonacie się słuchając 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak z tej strony, a maj to jest właśnie ten element, którego będę szukał w piosenkach w tym tygodniu. Jeżeli myślicie sobie o hitach polskich, o maju, to jakie piosenki przychodzą wam do głowy? Jestem przekonany, że jedną z nich na pewno jest Maj, bo taki tytuł nosi jeden z hitów zespołu Various Monks. Towarzyszy nam już od 25 lat. Też się tym nieco zdziwiłem, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania z wami. Faktycznie, piosenka Maj pojawiła się na płycie zespołu Various Monks pod tytułem Eta w 2001 roku. Był to pierwszy hit, który grupa wylansowała ze swoją kolejną wokalistką, trzecią z kolei. Była Anita Lipnicka, potem Kasia Stankiewicz, a w 2001 roku do zespołu dołączyła Monika Kuszyńska. Publiczność bardzo szybko ją pokochała, między innymi za utwór Maj, który jest takim symbolem odrodzenia, nie tylko jako miesiąc, ale też odrodzenia tej grupy po kolejnych zawirowaniach, jakie nastąpiły w zespole. Gdzieś w internecie przeczytałem nawet refleksję na temat piosenki Maj, że rzeczywiście, kiedy słyszymy tę piosenkę w radiu, to od razu czujemy, że słońce wkrada nam się do serca, a wszelkie smutki ulatują gdzieś w dal, no bo kiedy słyszymy słowa "zgubiłam cały żal", nabierają one magicznego znaczenia, no bo przecież nie ma nic lepszego niż uczucie szczęścia, które pojawia się na wiosnę. Teraz trochę tym szczęściem chcę się z wami podzielić, zwłaszcza, że część z was na pewno siedzi teraz w pracy i pewnie to nie powoduje poczucia szczęścia, ale kiedy usłyszycie za chwilę Maj od Various Monks w głośnikach, to mam nadzieję, że przypomnicie sobie o bardzo fajnym majowym weekendzie, który za nami, ale też o tych weekendach, które przed nami, bo podejrzewam, że czekają was same przyjemności.

0: Uwaga, ważna rzecz, na pewno nie jeden wykorzystał tę majówkę na cyklinowanie czy też pastowanie swojego parkietu w domu. No, tak już mamy jako naród. Lubimy pożytecznie wykorzystać czas wolny. Tak po prostu jest. No i ten zapach drewna wymieszany z zapachem grilla. Złoto totalne. Deda Negra i kawałek podłogi. Gramy wam w Radio SK 2, to za nami. No właśnie, a przed nami muzyczne lata 90, które jeszcze przed godziną 11 przypomni nam zespół Demono. Warto zrobić głośniej.
1: Polskie hity.
2: Polskie hity.
1: SK2.
3: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
4: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
4: Mazurska majówka, SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
5: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by All Your Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Superbohaterowie nie zawsze są do rany przyłóż. Kto oglądał Batmana, trylogię Nolana, czy też The Boys, ten wie doskonale, o czym mówię. Ja ten drugi tytuł dopiero nadrabiam. Dobrze, że u nas go tam w dobrym świetle przedstawia Metzner, bo to naprawdę piękny kawałek, na który zresztą możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Karty Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Karty Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: I po reklamie.
11: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słupki rtęci pokażą 22 stopnie, a słońce będzie królować na niebie. Chmurki pojawią się sporadycznie, więc parasole zostawcie w domu. Ciśnienie będzie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na wasze samopoczucie. Jakość powietrza w normie, dlatego oddychajcie pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 24 kresek, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Zaraz w SC2 newsy, więc zostańcie z nami.
12: Jest 11. News SK2, Anna Łowocka. Program SAFE coraz bliżej. Już w piątek przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej mają podpisać dwie umowy na finansowanie uzbrojenia. Podczas wczorajszych uroczystości zapowiadał to szef resortu obrony, a dziś o szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co ustaliłeś?
13: Według moich informacji w resortach obrony i finansów trwają intensywne przygotowania do piątkowego podpisania umów. Ma to być, jak usłyszałem, duże wydarzenie. Prace nad dokumentami musiały w ostatnich dniach przyspieszyć, bo czas na samodzielne zamówienia zbrojeniowe przez kraje członkowskie Unii mija z końcem maja. Dlatego w piątek przedstawiciele rządu i BGK podpiszą z Komisją Europejską dwie umowy. Pierwsza, bardziej ogólna, dotyczy pożyczki i zakłada 15% zaliczkę na planowane kontrakty. Druga to już umowa operacyjna na realizację poszczególnych zamówień. Polska będzie nią zobowiązana do raportowania postępów realizacji umów i na tej podstawie będziemy mogli zabiegać o kolejne transze finansowania.
12: A na co w pierwszej kolejności będą przeznaczone pieniądze z programu SAFE? Szczegóły w kolejnych serwisach. Nie żyje 16-latek ranny w wypadku pod Węgorzewem. Chłopiec z matką jechali autem, którym kierował nietrzeźwy 45-latek. Mężczyzna podczas wyprzedzenia wjechał w drzewo. Nowe szczegóły sprawy są szokujące, mówi Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie.
14: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
12: 39-letnia matka nastolatka wymagała też pomocy medycznej. W Zakopanem już działa motoambulans. Ratownik na motorze od początku maja pełni dyżur od godziny 8 do 20. Jak wygląda jego praca, o tym opowiada nam Paweł Mickowski z Zakopiańskiego Pogotowia.
15: Tym motocyklem z pewnością ratownik dojedzie szybciej rozpocznie już zaawansowane medyczne czynności ratunkowe. Szczególnie tutaj ta Głubołówka może być takim przykładem, gdzie motocyklem można przejechać alternatywnymi drogami, takimi jak ciągówka, a dużym ambulansem dojazd tą drogą jest mocno utrudniony.
12: Pojazd jest wyposażony m.in. w defibrylator, respirator i butle z tlenem.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
10: Emanuela Kwaśniak. Kierowcy ze Stalowej Woli rozpoczęli sezon motorsportowy i już mają pierwsze wyniki. O szczegółach Krzysztof Pomorski.
16: Na początek rajdy cross country. Świetny wynik notuje Grzegorz Urbanik. W klasie T4 zajmuje pierwsze miejsce po drugiej rundzie Mistrzostw Polski, a w klasyfikacji generalnej jest tuż za czołówką. Z kolei podczas inauguracji górskich samochodowych Mistrzostw Polski na torze Kielce Krzysztof Faraś wykręcił swój najlepszy czas. Minuta 42 sekundy i 249 tysięcznych, co dało mu dwukrotnie czwarte miejsce w grupie piątej.
10: Kolejne starty już wkrótce.
0: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Potem poznacie nas w polskim eterze. Muzycznie na początek zespół Hej. W tej godzinie będzie też nowość od dziewczyn z Lore. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 11.

OMA już znalazła, gramy wam najlepsze polskie hity. A czy wy już znaleźliście na sk2.pl formularz zgłoszeniowy do naszej mazurskiej majówki? A właśnie, bo my tutaj wychodzimy z założenia, że jedna majówka w roku to jest totalnie za mało. Co to ten jeden dzień wolnego? To w ogóle się nie da odpocząć. A na mazurskiej majówce z Radiem SK2 same miłe rzeczy, słuchajcie. Pakiet all inclusive, pełne wyżywienie w luksusowym hotelu w Mikołajkach. O kasę na paliwo też zupełnie nie musicie się martwić. Głodni chodzić też nie będziecie, bo na miejscu będzie mistrz grilla. No i muzyki skosztujecie pięknej, bo razem z wami jadą świetne i zdolne chłopaki, czyli Kuba i Kuba, których na pewno kojarzycie z naszej anteny. SK2.pl, tu czekamy na wasze zgłoszenia, a dziś po 13 wysyłamy pierwszego słuchacza, oczywiście z osobą towarzyszącą.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. Taka generalizacja od zespołu LOR w Radiu SK2. Na nieszczęście niektórych maturzystów w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie jest wszystko jedno. Czytam właśnie, że najpewniej CKE do prokuratury zgłosi fakt, że prawdopodobnie doszło do wycieku arkuszy maturalnych, no więc nieciekawie się dzieje. Ja widziałam, że jakieś arkusze mignęły mi gdzieś tam w mediach społecznościowych, ale nie brałam ich na poważnie, bo to była interpretacja kmicowskiego wierszyka o Arce Gdynia, więc sami rozumiecie.
1: SK2. Reklama.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.

0: o maturach traktuje ten kawałek od panów Borusewicza i Kukiza. Jest taki dzień, gramy wam w Radiu SK2, no bo ten dzień rozpoczynający maraton maturalny przyszedł, jest teraz. Na szczęście jak się zaciśnie zęby, to szybko zleci i później już na młodych czekają najdłuższe wakacje życia. No i jest do czego dążyć. A my dążymy do newsów, one już w samo południe.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 24 stopnie, a na niebie pojawią się tylko małe chmury. Wiatr południowo-zachodni, lekki, więc powietrze będzie świeże. Wieczorem temperatura spadnie do 17 kresek. Jutro podobnie, z maksymalną temperaturą do 24 stopni i niewielkim zachmurzeniem. W środę możliwe przelotne opady, a temperatura sięgnie 21 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
11: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zdjęcie arkusza maturalnego pojawiło się w sieci. CKE informuje, że może to skutkować unieważnieniem egzaminu. Fotografię opublikowano w internecie tuż po rozpoczęciu matury z polskiego.
12: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne albo jakieś inne urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
11: Zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE podkreśla, że analizuje każdy taki przypadek i nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Kryminalni badają okoliczności ataku nożownika we Włocławku. W szpitalu są teraz napastnik i jego ofiara. Mężczyzna ranił wczoraj wieczorem 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek obok Starego Rynku.
13: Policjanci pracując tam na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem.
11: Relacjonuje Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Do toruńskich aniołków dołączył anioł czarnego sportu. Oddaje hołd tradycji żużlowej miasta i został uwieczniony w pozie tak zwanej świecy, czyli jazdy na jednym kole. Anioł żużlowiec stanął przed motoareną. Wszystkie aniołki, które powstały w Toruniu, można znaleźć na wirtualnej mapie toruńskieanioły.pl. Łącznie jest ich już 12.
9: SK2 News. Stalowa Wola.
14: Emanuela Kwaśniak. Dziś świętują ci, którzy na co dzień ratują życie i mienie. 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To okazja, by podziękować za ich odwagę i gotowość do działania. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli służbę pełni 104 strażaków, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Teraz sport. W piątek piłkarze Stali Stalowa Wola zagrają u siebie mecz 31. pierwszej kolejki Betlic drugiej ligi rywalem Sokołów Kleczew.
0: Toruń ma aniołki, Wrocław krasnale. A gdyby SK2 była takim miastem, to na każdym roku stałyby figurki polskich muzyków w wersji mini. Oczywiście, a kto na przykład? Zalia, Doda, Anita Litnicka. Te artystki usłyszycie też w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Bardzo dobry przekaz płynie od Dody. Nie dajmy się poniedziałkowi. Tutaj Radio SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity. Można za to dać się ponieść w krętce. Kamila Nosela już teraz.
1: Nosel wkręca. Halo?
2: Czy ja się zadzwoniłem do pana z uroczystości na 16 października?
1: Hula, kto mówi?
2: Organista Migrant Mieczysław po tej stronie. Od proboszcza mam tę datę.
1: Aha, no to zgadzałoby się, tak.
2: Dobra,
1: jest.
2: Czego wy nic nie załatwiacie ze mną z organistą?
1: Właśnie, kurczę, mieliśmy się wybierać do księdza teraz jeszcze raz, żeby nam tam powiedział co i jak.
2: Proszę pana, pan mi powieś, czy na uroczystości te wesele na 16 będziecie mnie potrzebowali jako organistę, czy co?
1: Będziemy właśnie, kurczę, chcielibyśmy, no. Tylko, kurczę, no nic tam nie wspominał, ni żeby się tam umawiać z panem, czy jak to tam wygląda.
2: No bo warto by było, proszę pana, bo ja będę miał sanatorium. Dlatego ja bym mógł wam nagrać wszystko i tylko potrzeba mi osoby, której dam kasetę.
1: Aha, rozumiem. Kurde, no. Czyli... kasetę to znaczy?
2: Nagram to wszystko na uroczystości, te wstawki moje i trzeba będzie, proszę pana, tam odpowiednio zapauzować i zaplayować, żeby to po prostu grało.
1: Aha, no to dobra, no to czyli że panu by nie było jako tako fizycznie,
2: fizycznie,
1: tak?
2: Mnie nie będzie, ja tydzień wcześniej wam to wszystko nagram.
1: Wiem, o co chodzi. Kurczę, no to byłaby szansa się jakoś z panem, nie wiem, spotkać czy coś tego rodzaju?
2: Ale to co mam wtedy wam powiedzieć, to jak czy to?
1: No na przykład.
2: Nie, no bo to będzie po kolei cała msza, proszę pana, ta ślubna.
1: Aha.
2: I jak ja kończę, to wydajecie pauzę. Albo stop.
1: Aha.
2: I wtedy jak ksiądz będzie potrzebował, żeby mieć, proszę pana, na przykład psalm śpiewany, to pan daje play.
1: No to ja nie wiem, musimy to jakoś uzgodnić z Anią.
2: Ale to wtedy pan będzie to robił, czy co? Bo ja muszę, jeżeli pan by chce to robić, to ja muszę taki długi mieć przedłużać, żeby pan miał przy sobie ten magnetofon i playować.
1: No to tak komicznie to będzie chyba, nie?
2: Nie rozumiem, dlaczego?
1: No nie wiem, jak ja bym to miał przy sobie.
2: No...
1: czy nie?
2: No może być młoda. Jak wam to nie przeszkadza, to mi mówcie. Ale może też, proszę pana, na przykład świadek chodzić do zakrystii i play i stop dawać.
1: Nie, no to nie jest żaden problem, w sumie mi to tam nie przeszkadza totalnie.
2: Dobra, tylko kto to będzie obsługiwał? Pan czy młoda?
1: Mogę ja.
2: Dobra, obsłuży w tym wszystkim pana Anna.
3: Też, kochanie, zostałeś wkręcony.
1: No, coś mi tu, kurde, nie pasowało. Gdy to bym z przedłużaczem tam, kurde, gonił.
4: Nosel

Nieprawda, Jania Dąbrowska w Radiu SK2. No ja mam nadzieję, że na maturze to nikt nie zmyślał w tej części, co trzeba ją sobie elegancko napisać, że to było takie bardziej lanie wody, tak jak zwykle. No właśnie, a co dalej w życiu robić po tej maturze? Czytam, że rekordowa liczba studentów, maturzystów w sensie, składa papiery na psychologię. Coś mi mówi, że skoro ten kierunek jest popularny, to za parę lat w zadaniu maturalnym z polskiego trzeba będzie określić, co autor lektury miał na myśli i odpowiedzieć na pytanie, jak się z tym czujesz. W sumie fajna perspektywa.

0: Reklama.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
15: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: I po reklamie.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwał. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna.
1: Piosenka, można by powiedzieć, że uniwersalna, pasuje nawet do takiej wyjątkowo ciepłej wiosny, jaką mamy teraz. W całej Polsce zdecydowanie powyżej 20 na termometrach, choć czytam, że w połowie tygodnia mają wrócić przymrozki w nocy, więc cieplejszych butów to jeszcze nie chowajcie do szafy. Tu Radio SK2, Marek Grechuta, tuż przed godziną 13, za chwilę newsy na naszej antenie.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trakcie.

0: do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemne popołudnie. Termometry pokażą aż 25 kresek, więc będzie ciepło. Słońce będzie królować na niebie, a chmurki praktycznie nie będą przeszkadzać. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, co oznacza, że nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jakość powietrza pozostanie na umiarkowanym poziomie. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni, dlatego będzie nieco chłodniej. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
12: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Znamy nowe ceny paliw. Jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 49 groszy. Za litr 98 6 zł i 99 groszy, a za diesla 7 zł i 31 groszy. Regulowane ceny paliw wprowadzone przez konflikt na Bliskim Wschodzie mogą z nami zostać na dłużej, ale czy program ceny paliw niżej zostanie przedłużony na wakacje?
13: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy recydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
12: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Program ceny paliw niżej, obniżający VAT i akcyzę na paliwa, został przedłużony na razie do 15 maja. Agresor wciąż poszukiwany na terenie Poznania. Poszkodowani odmawiają współpracy ze służbami. Trwa ściganie sprawcy wczorajszego ataku ostrym narzędziem na terenie osiedla maltańskiego. Dwóch mężczyzn zostało rannych, trafili do szpitala.
14: Mężczyźni odmówili współpracy z policjantami. Obaj mają notowania kryminalne. Pomimo tego policjanci zaczęli działać operacyjnie i ustalili podejrzanego, który aktualnie jest poszukiwany.
12: Relacjonuje Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Sprawca zdążył zbiec z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb. Lalka, Antygona, Przedwiośnie czy rozprawkę na temat wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość? To na egzaminie dojrzałości z polskiego maturzyści odłożyli właśnie długopisy.
15: Super, bardzo super.
16: Rozprawka też na temat lalki była.
17: Ile procent pani obstawia?
16: Przynajmniej 50, żeby było.
15: No ja sobie pod lalkę zrobiłem wypracowanko.
18: Była dość trudna rozprawka, ale tak to całkiem okej.
19: Okay. Kiepsko, bardzo średnio bym powiedział.
17: Łatwe zadanka, fajne lekturki były też.
12: Mówili maturzyści ze szkoły w chmurze, którzy pisali egzamin na stadionie Legii. W sumie ponad 5 tysięcy osób. Jutro egzamin z matematyki.
10: SK2 News. Stalowa Wola.
20: Emanuela Kwaśniak. Majówka już za nami, a policjanci podsumowują wzmożone działania na drogach Podkarpacia. Od czwartku doszło do 15 wypadków, w których rannych zostało 16 osób, a jedna zginęła. Funkcjonariusze zatrzymali też 46 nietrzeźwych kierowców. Intensywny długi weekend był również dla podkarpackich strażaków. Tylko w ostatnich 3 dniach odnotowano 143 pożary i 104 miejscowe zagrożenia.
21: My tutaj mamy bardzo piękne przedwiośnie. Jest już matura z języka polskiego zaliczona. Maturzyści, trzymamy za Was mocno kciuki. Jutro matematyka. Pamiętajcie zatem, że liczymy na Was. Liczymy też hity, które mamy w tej godzinie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Z maty będzie zdane na 40%. Ale mam więcej dla Was najlepszych polskich hitów w tej godzinie.
22: No to gramy.
23: 10 hitów.
22: Najlepszych polskich hitów.
23: SK2.
21: I co najlepsze, już za chwilę wyślemy kogoś z Was na mazurską majówkę z SK2 i najlepszymi hiciorami. Mrozu.

0: Poniedziałkowe popołudnie w SC2.
1: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: Najlepsza majówka, moi drodzy. Dopiero przed wami, to nie są żarty. Słuchajcie, zgłoszenia na sk2.pl spływają jak szalone do naszej zabawy, majówkowej zabawy mazurskiej z SK2, bo montujemy ekipę, żeby pojechać do Mikołajek. No i z nami już pierwsza osoba, która chce z nami jechać na tę mazurską majówę. Basia, Basia, jesteś?
2: Tak, witam serdecznie. Tu Basia z Ostrołęki.
0: Cześć, Basiu. Dlaczego to ty powinnaś jechać? Mów, co napisałaś. Chwal się.
2: No tak skromnie napisałam, że chciałabym odpocząć od pracy, codziennych obowiązków, od dzieci, usiąść z wami przy ognisku, zjeść smacznego grilla i pośpiewać wieczorem same super hity.
0: Rozumiem, że jesteś uśmiechniętą osobą i napalona,
2: tak,
0: jesteś, rozpalona jak ogień.
2: Czekam na pierwsze promienie słońca, właśnie na tych Mazurach.
0: Żeby spędzić ten czas na Mazurach. No dobra, Basia, słuchaj,
2: jasne.
0: Ja nie mam wyjścia, muszę ci powiedzieć. Pakuj walizkę, bierz osobę
2: super
0: towarzyszącą i to właśnie
2: super
0: ty zgarniesz pierwsze zaproszenie na mazurską majówkę z SK2. Jedziecie.
2: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję.
0: Do Mikołajek, hotel Amax, jezioro, las, widoki z pocztówki, do tego jeszcze, wiesz, ta pyszna lokalna kuchnia, rybkę sobie zjemy, o. Potem skoczymy
2: super
0: na spa, warsztaty grillowe. Zabiorę cię jeszcze na ekskluzywny minikoncert, duet Kuba i Kuba, tak, tylko dla naszej
2: super
0: ekipy zagrają. A kogo zabierzesz jeszcze ze sobą?
2: Prawdopodobnie...
0: No?
2: Prawdopodobnie, no muszę to powiedzieć, no męża.
0: O, no męża, pozdrawiamy męża,
2: tak,
0: a ja tyle ci naobiecywałem.
2: No,
1: sponsorem konkursu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: I oczywiście obietnicy dotrzymam. Basia jedzie z nami, mazurska majówka, zgłaszajcie się na zabawy, do zabawy na sk2.pl.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: To już jest koniec? Nie, to dopiero początek najlepszych polskich hitów, które dla was przygotowałem, ale też słuchajcie, mamy powód do dumy. Piotrek Zieliński, on to dopiero rozkręca swoją karierę. Ma kolejne Mistrzostwo Włoch, tym razem w barwach Intermediolanu. Piotrek Zieliński. Kochają go Włosi, uwielbiają go Włosi za to, że jego podania są idealne. No bo to z jego podania trafiona została ta bramka, ta zwycięska. No Polak po prostu kręci u Włochów piłką tak, jak Włosi kręcą makaron.
1: Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo.
2: Autopromocja.
3: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina?
5: Agawa.
4: Kolor?
5: Też agawa? Nie. Abażur?
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
3: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
3: Reklama.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. To właśnie oni będą bawić się z nami na mazurskiej majówce z Eską 2 na takim ekskluzywnym konkursie dla tych słuchaczy, którzy z nami pojadą, bo montujemy ekipę na mazurską majówę sk2.pl. Tam skakujcie do naszej zabawy i napiszcie, dlaczego to wy powinniście z nami śpiewać przy ognisku razem z tymi chłopakami również. sk2.pl, tam skakujcie do zabawy, a za chwilę 14 i najważniejsze aktualne newsy w SK2.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
1: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
1: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: W Stalowej Woli po południu temperatura skoczy do 25 kresek, a słońce będzie dominować na niebie, bo chmur praktycznie nie uświadczymy. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Wieczorem termometry pokażą 17 stopni, co zapewni przyjemny klimat na zakończenie dnia. Jutro również możemy liczyć na dużo słońca i temperaturę do 24 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Stalowej Woli. Wiadomości.
8: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Londyn chce mieć w Warszawie adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się do Unii. Tłumaczy premier i ogłasza, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat. Będzie to porozumienie realnie wzmacniające naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, tłumaczy Donald Tusk. To ustalenia po rozmowie z brytyjskim, ale też kanadyjskim szefem rządu w Erewaniu.
11: W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem, głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą dużo bardziej niż do tej pory zintegrowany.
10: Premier także zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Z tego unijnego programu do Polski ma trafić ponad 43 miliardy euro na zakupy sprzętu wojskowego. Zbrodnia była zaplanowana, ujawnia prokuratura, która zajmuje się tragedią w Jarocinie. 21-latek z Ukrainy usłyszał zarzut zabójstwa 35-letniego rodaka.
12: Spotkał się z rozjeżdżającym ze sklepu pokrzywdzonym. Zadał mu co najmniej 8 ciosów wcześniej zebranym z domu nożem.
10: Informuje Maciej Meller z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i dodaje, że zabójstwo ma tło rodzinne.
12: Ze wstępnych ustaleń wynika, iż motywem jego działania mogła być niechęć do spotykania się pokrzywdzonego z jego matką.
10: Podejrzanemu grozi dożywocie. 21-latek przyznał się do winy. Trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a ponad 300 zostało rannych. To bilans tegorocznej majówki na drogach. Zatrzymano 1337 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu.
13: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
10: Informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Jak dodaje, liczba wypadków, ofiar i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku w czasie majówki.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
14: Emanuela Kwaśniak. Budowa akwaparku w Stalowej Woli już ruszyła. To jedna z największych i najdroższych inwestycji w mieście. Na placu budowy prace nabierają tempa. A co dokładnie znajdzie się w tym obiekcie, to sprawdził Tomasz Widak.
15: W środku znajdzie się kilka stref. Sportowa z basenami do pływania i nauki, rekreacyjna z falą, rwącą rzeką i atrakcjami dla dzieci, a także jedna z największych atrakcji, czyli tuba do nurkowania. Do tego dojdzie saunarium, strefa wellness i baseny witalne. W planach jest też część zewnętrzna z dodatkowymi basenami, wodnym placem zabaw i strefą wypoczynku.
16: Monika, Florian i Michał, oni mają trochę przedłużone majówkowe szaleństwo, ponieważ dzisiaj się imieninują, ale my też mamy powody do świętowania 5 maja, a nawet mamy, Kuba, trzy powody.
17: Słucham.
16: Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk. Rą się myje, prawda?
17: No ale to zawsze, to jest dzień jak co dzień.
16: Tak, Dzień Europy, Polska leży w Europie, prawda?
17: No zgadza się.
16: I Dzień Bez Makijażu.
17: O proszę.
16: Też świętujesz,
17: to
16: prawda?
17: To też obchodzę dzień jak co dzień.
16: Czy kładziesz może dzisiaj tapetę?
18: Bez reklam, jeden po drugim.
1: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
16: Ja kiedyś kładłem, powiem ci, że bardzo ciężko ten klej, kurczę, klei się strasznie na tym wałku.
17: Szpachelką mówisz później, trzeba.
16: No tak. Do robienia makijażu, kładzenia tapety, czy nawet malowania ścian, albo wymiany kranu, cokolwiek teraz robicie, 10 muzycznych takich kolorowych, stolowych hitów. Bledka, Mysłowic, na dzień dobry, Kowalski, witajcie w SC2.

tańce. Tak się mówi, jak się jest w Disneylandzie, bo to nasz Disneyland w Westce 2 i w dziesiątce najlepszych polskich hiciorów. A propos Disneylandu i rodzinnej atmosfery. Populacja spada, czytam w internecie. Jest nas coraz mniej Polaków. Główny Urząd Statystyczny podał, że jest nas mniej, populacja Polski znowu w dół. Zmierzamy do bycia 36-milionowym krajem. No to co, ta prognoza na ten najbliższy czas... Żeby był to czas możliwego wzrostu rodzinnej atmosfery? SK2. Mam coś takiego. Na mniej gadania, więcej działania. Trzy razy bardziej. Hania Kuzimowicz, Westel 2.

0: Dawid Podsiadło w SC2 z nowym kawałkiem sezonu, który zapowiada jego krążek. Sezon na najlepsze polskie hity w SC2 cały czas trwa. Dzisiaj, no właśnie, jest czwarty dzień maja. A mnie się pomyliło i na 726-826-826. Dobrze, że jesteście wy czujni słuchacze w dzień makijażu, bez makijażu.
1: Witam, stały słuchacz. Ja mam taką uwagę, kierowca zawodowy do tego redaktora od tapety. Dzisiaj jest 4 maja, zgubił gdzieś dzień w tej tapecie. Dziękuję, stały słuchacz.
2: SK2.
0: Zgubiłem dzień przy kładzeniu tapety, ale wałek.
3: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
8: Autopromocja.
2: Reklama.
9: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie.

0: Sylwestry 2 Jugopolis i Maciej Maleńczuk, który nigdy nie zrobił matury, ale za to zrobił karierę muzyczną. A jaka gwiazda dzisiaj pisała maturę, o tym w newsach Eski 2. O 15.00 wszystkiego się dowiecie.
1: Reklama.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
13: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słońce będzie dominować na niebie, a chmur będzie niewiele, co sprawi, że termometry pokażą aż 26 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie ma co się martwić o samopoczucie. Wiatr południowo-zachodni lekki nie będzie przeszkadzał w codziennych aktywnościach. Jutro również możemy liczyć na podobną aurę z temperaturą sięgającą 24 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
12: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Choć to alternatywa do pierwotnie zawetowanej przez prezydenta wersji programu, pieniądze dla armii nie mają być mniejsze. A na co zostaną przeznaczone? Mateusz Chłyston.
15: Skorzystać z pożyczki SAFE mają wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ale w pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków ratownik i nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. W polskiej zbrojeniówce, korzystając z SAFE, armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN, przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców.
14: A rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że Bruksela otrzymała od polskich władz umowę pożyczki w sprawie SAFE. Dodał, że trwają procedury, a unijni urzędnicy będą działać szybko. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii na Suwalszczyźnie. Mężczyzna zginął w pożarze przyczepy kempingowej. Do tragedii doszło wczoraj po południu w miejscowości Okuniowiec.
16: Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali przyczepę w całości objętą ogniem. Po opanowaniu sytuacji ujawniono wewnątrz przyczepy ciało osoby.
14: Relacjonuje rzecznik Suwalskiej Straży Pożarnej Paweł Godlewski. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Gwiazda FC Porto na maturze w w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki napisać egzamin dojrzałości. Jak poradził sobie z językiem polskim?
1: Panie Tama się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
14: Zaznacza wychowanek Jagiellonii Białystok i zawodnik FC Porto. Dodajmy, że między innymi dzięki niemu wartość portugalskiego klubu wzrosła o 55 milionów złotych.
11: SK2 News. Stalowa Wola.
17: Emanuela Kwaśniak. Dziś ruszył maraton maturalny w Stalowej Woli. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło w szkołach prowadzonych przez powiat 806 osób. Z kolei w liceum prowadzonym przez miasto do matury podeszło 241 uczniów. Przed nimi kolejne dni egzaminów i decydujące starcie o przyszłość. Życzymy powodzenia. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli zaprasza na czwartek na godzinę 10 na spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.
0: Poniedziałkowe popołudnie i to po majówce w pracy. Co tam u Was? Kawa? No i pewnie szybkie podsumowanie. Każdy teraz sobie opowiada, gdzie był, co tam zrobił i kto do dziś nie do końca pamięta, co tam dokładnie w majówkę wywinął, a my z Natalią Kukulską, Mrozem Widzę i Patrycją Markowską, no i z Wami, najlepszymi słuchaczami jest Ski 2, wywijamy najlepsze polskie numery, które pasują do każdej historii.
11: Najlepsze polskie hity.
18: Polskie hity. Polskie hity.
11: SK2. SK2.
0: Nawet do tej historii, której lepiej nie opowiadać do końca.

0: Dodaj jej pamiętnik Westy 2. Słuchajcie, mamy bardzo kosmiczny klimat nad głowami, romantyczny taki, a zbliża się maksimum roju meteorów. W środę, pojutrze już, niebo odpali prawdziwy pokaz. Nawet do 50 spadających gwiazd i to na godzinę. No to sporo, a że spadające gwiazdki przecież spełniają życzenia. Trzeba tylko sobie takie pomyśleć, jak gwiazdka spada. Do tego wieczoru co wy sobie będziecie życzyć? 726-826-826, radiowy messenger. Co będziecie sobie życzyć, kiedy gwiazdki z nieba będą spadać? Ja bym sobie życzył, żeby... Bo ten rój meteorów ma być w środę. To żeby zamiast czwartku był już piątek.
1: SK2.

0: Ten tydzień to dopiero się zaczyna, więc nie wiemy, co będzie poza tym tygodniem, ale już teraz o 15.30 Jakub Konieczkowicz w studiu i bieżące wiadomości w ST2.
1: Adwokat od trumien na kółkach, poszukiwany listem gończym. Przypomnijmy, Paweł Kozanecki został skazany na 1,5 roku więzienia. W 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym na miejscu zginęły dwie kobiety. Na stronie internetowej policji opublikowano list gończy z wizerunkiem i danymi poszukiwanego adwokata. Sprawca ataku na terenie Poznania zatrzymany, podała wielkopolska policja. Chodzi o mężczyznę, który ranił wczoraj ostrym narzędziem dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala, sprawca biegł z miejsca zdarzenia. Mimo braku współpracy ze strony poszkodowanych, policjanci namierzyli napastnika. Został zatrzymany na poznańskich Jeżycach. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta. Melodia rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta jest nieprzypadkowa, bo nawiązuje do daty nadania Bełchatowowowi praw miejskich.

0: Trąbeczkę o tej porze też robi niezłą robotę. Wesce 2, Grażyna Łoboszewska. 15:41. Grażyna Łoboszewska, czas nas uczy pogody. Myślisz, że jesteś tak młody. A propos, głosówka na Messengera trafiła Eski2.
1: Witam, z tej strony Tomek z Jeleniej Góry. W poniedziałek mam 41 lat i 4 dni wolnego, więc to się dzieje. Dzisiaj wszyscy pracują, a ja świętuję. Pozdrawiam serdecznie.
0: No i dla ciebie wszystkiego najlepszego, ale piękny prezent urodzinowy, naprawdę od szefa. 4 dni wolnego. Taki to pożyje. I to więcej niż 100 lat. Eska2. Czego życzymy? A najlepsze hity polskie za moment. Oskar Cyms i tegoroczne męskie granie w SC2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
4: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
4: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
5: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: Teraz jeszcze śpiewa Zalia, wcześniej Vito Bambino, a za chwilę Igor Herbut. To tegoroczny skład męskiego grania. Tak się składa, że za chwilę 16 i punktualnie. Złożone już ma dla Was Jakub Konieczkowicz najważniejsze świeże newsy w ST2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tak już jest. Niskie ceny są...

0: KFC.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
8: Popołudnie w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę ciepło, bo termometry wskażą aż 26 kresek. Słońce będzie dominować na niebie, więc parasole mogą zostać w domu. Wiatr będzie delikatny, z prędkością do 10 km na godzinę, co sprawi, że spacer będzie przyjemny. Zachmurzenie małe, dlatego niebo pozostanie niemal bezchmurne, ciśnienie stabilne, a jakość powietrza umiarkowana, więc nie ma powodów do obaw. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Stalowej Woli już za godzinę.
7: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Agresor z Poznania już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po wczorajszym ataku na terenie osiedla maltańskiego. Na linii Paweł Adamczewski, który zna szczegóły.
10: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem. Teraz nożownik zostanie przesłuchany.
9: Relacjonował Paweł Adamczewski, dziękuję. Sytuacja już pod kontrolą. Drugą dobę trwa akcja gaszenia lasu pod Kołobrzegiem. Obecnie pożar już się nie rozprzestrzenia, natomiast wciąż pojawiają się punktowe zarzewie ognia, które starają się ugasić strażacy.
11: Mamy do czynienia z podłożem torfowym, z utrudnionym dojazdem oraz dużą ilością tak naprawdę suchego materiału palnego. Ciężko jest nam określić, ile to potrwa? Kilkadziesiąt godzin, kilkanaście.
9: Relacjonuje Damian Romańczuk z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Pożar objął łącznie 22 hektary zalesionego terenu. Wczoraj zakończyła kolejny cykl chemioterapii. Dziś podeszła do matury. Mowa o 17-letniej Zuzannie, która w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zdawała egzamin dojrzałości.
12: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych celów.
9: Mówi Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala. Jak dodaje, to pierwsze takie wydarzenie w historii tej placówki.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
13: Emanuela Kwaśniak. Prawie milion zwolnień lekarskich na blisko 12 milionów dni. Taką liczbę L4 wystawili lekarze na Podkarpaciu w ubiegłym roku. W całej Polsce takich zwolnień wystawiono aż 27,5 miliona na łączną liczbę ponad 290 milionów dni. W sobotę odbędzie się uroczyste otwarcie i poświęcenie rozbudowanej remizy OSP Harzewice. W programie oficjalne otwarcie obiektu, przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych, poświęcenie sprzętu oraz wręczenie odznaczeń dla strażaków.
14: Patrzę na tą mapkę pogodową, jeszcze w całym kraju powyżej 20 stopni, nad większością kraju też słońce. Zatem zarzucamy okularki na nos i można włączyć klimę w aucie. A jak nie działa, to zrobimy klimę i to w SC2 razem z Dawidem Podsiadło i go wpadnie w tej godzinie i inne hity.

0: Ja mogę być, tak być z ogromną przyjemnością obejmowany. Również przez Artura Jarząbka. Jest już w studiu, sprawdził zasady gry na maturze. Telefon na egzaminie. Hit czy kit?
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
0: Słuchajcie, temat stary jak matura, ale jak co roku wraca jak bumerang. Telefony, smartwatche i inne cuda techniki na egzaminie dojrzałości. Czy można je wnosić? No i nie, nie można. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, żadnych komórek, żadnych zegarków z funkcją, nie wiem, hej Siri, co to jest fotosynteza? Totalny zakaz. Okej, są wyjątki, na przykład jak ktoś ma cukrzycę i potrzebuje aplikacji do monitorowania poziomu glukozy, to da się to wcześniej zgłosić i załatwić zgodę, ale teksty w stylu, proszę pani, ja bez smartwatcha to się stresuję, no tutaj raczej nie przejdą. Na maturze można mieć dowód, czarny długopis, linijkę, cyrkiel, ale żadnych amuletów, pluszaków ani kubka, nawet z napisem najlepszy maturzysta świata od cioci. Tylko wy, wasz stres i kawałek papieru. A jeśli ktoś mimo wszystko spróbuje wnieść telefon, to może się skończyć to tak, że jego matura potrwa trochę dłużej. Tak, no, do przyszłego roku.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Wiktor Dyduła i szybkie tempo w SC2. Szybko trzeba będzie teraz wchodzić na Kasprowy Wierch, bo coś tam nie działa. Jakub Konieczkowicz powie wam w newsach SC2, co tam się wydarzyło. 16.30.
1: Zdjęcie arkusza maturalnego pojawiło się dziś w sieci. CKE nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To w sprawie dzisiejszego egzaminu z języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna analizuje sprawę wycieku, a więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Blisko 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza. Taką decyzję podjął wojewoda, a wszystko po ubiegłotygodniowych nocnych przymrozkach. Niskie temperatury wyrządziły szkody m.in. w sadach w rejonie grójeckim. Do Urzędu Wojewódzkiego na Mazowszu zgłosiło się już ponad 400 poszkodowanych gospodarstw. Stanęła kolej linowa na Kasprowy Wierch w Tatrach. Do 22 maja będzie prowadzony jej wiosenny przegląd. W tym czasie na Kasprowy Wierch będzie można dostać się jedynie na piechotę. Wraz z unieruchomieniem kolei głównej stanął też wyciąg narciarski w Dolinie Gąsienicowej. Choć śniegu w górach nadal sporo, sezon narciarski zakończono z uwagi na budzącą się do życia przyrodę.

0: W SC2ONA wczoraj jeszcze Agnieszka Chylińska na koncercie na pełnych obrotach w Jarocinie dawała czadu. Był ogień, zero hamulców, a my w SC2 mamy też własny koncertowy plan na majówkę, kochani. Wyobraźcie sobie, Mazury, jezioro, las, wieczór, ognisko, no i Kuba i Kuba, grający tylko dla naszej ekipy swoje hity i to w hotelu w Mikołajkach, albo przed hotelem, tak. Jedzenie do tego, spa, jakieś warsztaciki grillowe, śmiechy do rana przy ognisku. Pierwsza dołączyła dzisiaj do naszej radiowej paczki Eski 2 Basia i powiedziała jasno.
1: Chciałabym odpocząć od pracy, codziennych obowiązków, od dzieci, usiąść z wami przy ognisku, zjeść smacznego grilla i pośpiewać wieczorem same super hity.
0: I Basia będzie to robić razem z nami już w przyszłym tygodniu i ze swoim mężem, którego zabiera. No i może z tobą, albo z tobą. Dołącz też do naszej bandy pozytywnie zakręconych słuchaczy Eski 2, których zabieramy na mazurską majówkę w przyszłym tygodniu do Mikołajek na takim wyjeździe. Najważniejsze, aby w odpowiedniej być załodze.
2: Eska 2.
0: Spójrz taką załogę razem z nami, sk2.pl. Jutro może to ty do nas dołączysz.
3: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina.
5: Agawa.
4: Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
6: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.

0: Mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Kaśka Kowalska i dlaczego nie w SC2? Dlaczego by sobie tak nie wydłużyć tego majówkowego weekendu? Kinga, co o tym myślisz?
1: Myślę, że to wspaniały pomysł, szczególnie, że pogoda nadal dopisuje.
0: No, widzę, że po tej majówce jesteś tak opalona, jakbyś do Grecji się przeprowadziła.
1: I vice versa.
0: Zostawiam was z Kingą i z najlepszymi polskimi hitami. My kontynuujemy to, co najlepsze, również majówkowe szaleństwa. Będzie dym. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Zapraszam. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Skoczysz do Carrefoura?
10: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
19: Wieczorem w Stalowej Woli czeka nas spokojna aura. Niebo będzie w większości bezchmurne, co sprzyjać będzie miłym spacerom. Temperatura utrzyma się na poziomie około 15 kresek, więc warto zabrać ze sobą lekką kurtkę. Wiatr będzie delikatny, nie przekroczy prędkości 10 km na godzinę, dlatego nie powinien przeszkadzać w planach na wieczór. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza umiarkowana. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
18: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
20: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
21: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
22: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
21: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali dziś egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
23: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
24: Chciałabym 60.
25: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
26: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
21: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
20: Dodajmy, maturę w tym roku zdaje ponad 344 tysiące osób. Nie stawił się do odbycia kary, jest poszukiwany listem gończym. Mowa o adwokacie od Trumien na Kółkach. W 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym zginęły dwie kobiety.
27: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
20: Mówi Kamila Sowińska z Policji w Łodzi. Przypomnijmy, o wypadku stało się głośno, gdy Paweł Kozanecki opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Nie jeden, a co najmniej trzy bobry żyją w Morskim Oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę założyło tam rodzinę. Od kilku lat bobry występują też niżej w rejonie Palenicy Białczańskiej. Jest ich tam o wiele więcej.
0: Ściął mi ostatnio jodłę, która 200 lat już miała. Pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę, nie?
20: Mówi leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Teren Morskiego Oka to obszar ochrony ścisłej, dlatego też ludzie nie ingerują w to, co dzieje się w przyrodzie i w plany bobrów.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
2: Emanuela Kwaśniak. Dziś świętują ci, którzy na co dzień ratują życie i mienie. 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To okazja, by podziękować za ich odwagę i gotowość do działania. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli służbę pełni 104 strażaków, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Teraz sport. W piątek piłkarze Stali Stalowa Wola zagrają u siebie mecz 31. kolejki Betlic drugiej ligi rywalem Sokołów Kleczew.
3: 3 minuty po godzinie 17. Dzień dobry. M jak majówka, M jak matura i N jak najlepsze polskie hity. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym wszystkim, ale najpierw gramy. Najlepsze polskie hity, Warius Manx, na dobry początek, Pocałuj noc. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie.
1: SK2.

0: Urszula, Malinowy Król. Tak wam gramy w Radio SK 2, 21 minut po godzinie 17. Dzisiaj czwarty dzień maja. Ja wiem, że niektórzy jeszcze dogorywają po majówce, ale są też tacy, których zżera stres. I są to maturzyści, ale też abiturienci, bo tak można ich nazwać. Więc ja zaczęłam szukać. Przegrzebałam sobie internet i znalazłam różne wersje poradników dla maturzystów. Czyli co zrobić, żeby się nie stresować, jak się do tej matury przygotować, jak się zachować dzień wcześniej. I mam pewne propozycje, ale najpierw chciałabym zapytać was, bo dzisiaj był język polski, jutro jest matematyka, więc jakie wy macie porady dla maturzystów? Dajcie znać koniecznie na Messengerze Radia SK2, zostawcie głosówkę bądź budżety. Radia SK2, bardzo chętnie się nimi podzielę, tylko dajcie znać, jakie macie porady dla maturzystów. A ja już teraz gram, Jeremi Sikorski i wracam w Radiu SK2.
1: SK2.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

0: Metzner Rigotam, tak wam gramy w Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity, a ja pytałam was o wszelkie porady dla maturzystów. I odezwała się do nas Joasia. Halo, halo, Joasiu, jesteś?
1: Drodzy maturzyści, teraz już tylko spokój was uratuje. Ale pamiętajcie, że nawet jeśli coś nie pójdzie, to nie jest egzamin do NASA. Zawsze są poprawki. Pozdrawiam i życzę powodzenia wszystkim maturzystom.
0: Bo jak to się mówi, bez spiny są drugie terminy.
2: SK2.
0: Dzięki bardzo, Asiu, za wiadomość. Dla ciebie mam oczywiście gadżety Radia SK2, a wszystkich tych, którzy jeszcze wiadomości nie wysłali, zachęcam. Piszcie do nas, jakie macie porady dla maturzystów.
3: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
4: O nie, nie tym razem.
5: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
6: Mazurska majówka, SK2.
7: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
8: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
9: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
10: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572 572 699.
19: I po reklamie.

0: Mezzo Liber Aniele. Tak wam gramy chwilę przed godziną 18 w Radiu SK2. Po 18 kolejnym najlepsze polskie hity będzie m.in. Lor, Wszystko jedno, wszystko źle, ale będą też Bracia i Za szkłem.
1: Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: I po reklamie.
3: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Informacje z ostatniej chwili. W Lipsku w Niemczech samochód wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby nie żyją. Trwa akcja policji na miejscu. Według doniesień niemieckiego dziennika Bild poszkodowane zostało co najmniej 8 osób. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 49 groszy. Za diesla zapłacimy 7 zł i 31 groszy. Ekspert od rynku paliw Dawid Czopek ocenia, że program CPN z wyznaczaniem maksymalnych cen paliw będzie konieczny w czasie wakacji.
4: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
3: Jak na razie jednak program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja. Stefan Hortgacher wraca do Polski. Przekazał dziś Polski Związek Narciarski. Austriak zajmie się koordynacją systemu szkolenia. Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A.
0: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity grają dalej. Już za chwilę Bracia i Za szkłem. Ale też za chwilę poradnik maturzystów. Wy przychodzicie ze swoimi propozycjami, ale ja też już za chwilę przedstawię swoje. Jeśli coś wam jeszcze przyszło do głowy, macie jakieś porady dla maturzystów, przed którymi matematyka, czyli królowa nauk, to dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Czekam na wasze głosówki bądź wiadomości tekstowe. A ja już teraz gram dalej. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: W dzisiejszym egzaminie dojrzałości z języka polskiego macie takie, że wszystko jedno, wszystko źle, to spokojnie. Słuchacze Radia SK2 przychodzą wam tutaj z takim poradnikiem dla maturzystów. I Marzenka napisała: jak ja zdawałam swoją maturę, to mi nauczyciele powtarzali, żeby się nie stresować, bo to tylko taki większy sprawdzian, do którego przygotowywaliśmy się kilka lat. Rzeczywiście, choć ja wiem, łatwo się mówi, ciężej się robi.
1: SK2.
0: No ale my gramy dalej, tak żeby was odpowiednio odstresować. Jamal i Policeman. Jak to?

Ale zrobiło się sentymentalnie i przyjemnie. I tak, jakbyśmy wszyscy siedzieli przy tym majowym ognisku. Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak wam gramy w Radio SK2, 27 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity, a my cały czas kręcimy się wokół matury i maturzystów, a także abiturientów, bo również tak można ich nazwać. I teraz przychodzę z tym pomocnikiem maturzystów, który znalazłam w internecie. Otóż okazuje się, że są pewne zasady, których trzeba się trzymać. Sen powinien wygrywać, nauka w nocy totalnie się nie opłaca. To jest najgorszy pomysł, więc już odłóżcie te zeszyty, odłóżcie te wzory matematyczne i po prostu odpoczywajcie. Słuchajcie najlepszych polskich hitów, a o godzinie 22 pójdźcie spać. Warto też zrobić coś, co was wyciszy, czyli na przykład wybrać się na spacer, a pogoda sprzyja w wielu miejscach w Polsce. I jeśli chodzi o naukę, no to lepiej się już dzisiaj nie uczyć, bo może się okazać, że do jutra totalnie o wszystkim zapomnimy. No to co, drodzy maturzyści, powodzenia, czas na relaks i słuchanie najlepszych polskich hitów. Już teraz coś specjalnie dla was. Coś, co bardzo wszyscy lubicie. Victoria Kida, Oskar Sims. Gdy będziesz sam.

0: Dawid Kwiatkowski ze swoim najnowszym numerem, czy wie. Swoją drogą ten numer w ostatnim notowaniu gorącej polskiej dwudziestki był, jest na 13 miejscu. Ale moi drodzy, to wszystko się może zmienić za sprawą waszych głosów, bo jak wejdziecie sobie na SK2 w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka, to tam znajdziecie taką specjalną listę. Listę z numerami, przy których możecie postawić plusik bądź minusik, jeśli dany numer wam się podoba, czy też nie. Proszę bardzo, śmiało wbijajcie tam, no bo już w najbliższy piątek po godzinie 18:00 najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki Łukasza Zduńczyka. Ja zapraszam w jego imieniu do głosowania już teraz i do słuchania w piątek.
1: SK2. Reklama.
2: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.

0: Imy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: Tyle słońca w całym mieście. I to dosłownie Anna Jantar tak nam gra przed godziną 19 po 19. Nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny? Można się już zgłaszać. Zapraszam serdecznie. Zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Emanuela Kwaśniak. Lekkoatletyczna rywalizacja wraca na stadion w naszym mieście. Przed nami 68. otwarte Mistrzostwa Stanowej Woli. Zawody dla dzieci, młodzieży i dorosłych z biegami, skokami, rzutami i sztafetami. To propozycja dla tych, którzy chcą sprawdzić się na bieżni i w konkurencjach technicznych. Zawody odbędą się już w sobotę na stadionie SIR. Otwarcie mistrzostw o 15.30, a zgłoszenia tylko do czwartku.
0: 19 wybiła, najlepsze polskie hity grają dalej, ale to nie wszystko, bo zapraszamy również do zabawy Nie mów tak, nie mów nie. To już za chwilę, wyjaśnię wam też zasady tej gry, ale zanim to nastąpi, to pogram wam trochę najlepszych polskich kawałków. Grzegorz Chyży i Tap na chwilę. Tak, zaczynamy godzinę 19. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
11: SK2.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Gosia Andrzejewicz, Pozwól żyć. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity, a już za chwilę nie dość, że usłyszycie najlepsze polskie kawałki, to jeszcze wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą do was przychodzę. Wy, jeżeli chcecie wziąć udział w tej zabawie, no to wystarczy, że wyślecie na Messengerze Radia SK2 swój numer telefonu. A zasady są następujące. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie zasady i odpowiedzieć na wszystkie pytania w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tu jacyś chętni? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK2, swój numer telefonu, a ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity.
1: SK2.
0: Daria Zawiałow, Złamane serce jest okej, już teraz.

0: Gdzie?
1: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski i Młodość. Ci bracia zaskakują wielkim talentem. A już teraz my zobaczymy, czy Ania poradzi sobie w naszej zabawie. Jakiej?
2: Nie mów tak!
3: Nie mów tak!
2: Nie mów nie!
1: Właśnie takiej. Razem z nami jest Ania. Halo, halo, Aniu.
4: Dobre.
1: Cześć, Aniu, cześć. Powiedz mi, co ty porabiasz? Ty chyba w samochodzie, prawda?
4: Wracam do zdań.
1: A, powrót z zajęć, rozumiem. No dobrze, to ja z tego, co słyszałam, to jesteś też ze swoim tatą. Jak tata ma na imię?
4: Tomio.
5: Tomek, tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć Tomku. Dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że tutaj we dwójkę dacie radę i przejdziecie przez te wszystkie pytania, które dla was przygotowałam. Zasady są następujące, ja jeszcze szybko przypomnę. Zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli wam się uda, to zgarniacie oczywiście tutaj ode mnie gadżety Radia SK2. Czy jesteście gotowi?
5: Tak, jesteśmy.
1: Dobra, ważne, żeby mówić do mikrofonu, żeby było dobrze was słychać, okej?
5: Okej.
1: Super. To w takim razie zaczynajmy. Lubisz biały kolor?
4: Lubię.
1: Jeśli zamieszasz czarny i biały, to uzyskasz biały?
5: Nie, koniecznie.
1: No to nie, dobra. A czarny?
4: Też.
1: Kiedy mówię biały, myślisz o śniegu?
5: Zdecydowanie.
1: Na biegunie północnym jest śnieg?
4: Jest.
1: Co powiedziałaś? Nie?
4: Absolutnie.
1: Dobrze, udało się. 6 pytań przyszliście. Troszeczkę to niekoniecznie takie naciągnięte, ale zaliczamy, moi drodzy.
5: Jest.
1: więc bardzo dziękuję oczywiście dla was, Kubek Radio SK2. Mam nadzieję, że mile spędzicie to popołudnie i że bezpiecznie dojedziecie do domu.
5: Tak, dziękujemy bardzo.
1: Trzymajcie się. Hej,
5: dzięki
1: pa.
5: Bardzo, hej.
4: Do widzenia.
1: A my gramy dalej. Najlepsze polskie hity już teraz Goja i Smak Słów.

0: Marisa i Odkochaj. Tak wam gramy w Radio SK 2. To są najlepsze polskie hity. 20 minut zostało nam do 20, a to oznacza, że jeszcze do tej 20 trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Tymczasem ja chciałabym was zapytać, co wy robicie? Co tam się u was dzieje? Gdzie jesteście? Dajcie znać, po godzinie 20 pogadamy sobie o tym, jaki muzyka ma wpływ na wasze samopoczucie, ale także na ćwiczenie na siłowni, bo jak się okazuje, ma to bardzo duży wpływ. No ale o tym opowiem wam po godzinie 20, a teraz gramy. Już za chwilę Bledka i Dwa Dni, między innymi, ale pojawi się też Sanach i Krzysztof Zalewski, Evi Valarte.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie.
3: Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: To jeden z tych numerów, który bardzo często śpiewamy na imprezach, prawda? Na majówce śpiewaliście? Dajcie znać koniecznie. Wilki i Baśka, tak, wam gramy w Radio SK2. Zbliżamy się do godziny 20. Po 20. między innymi Dodaj Pamiętnik, ale także Ryszard Rynkowski, Nie budźcie marzeń ze snu.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Emanuela Kwaśniak. Stans Nowa Wola walczy o kolejne punkty i liczy na wsparcie kibiców. Już w piątek zielono-czarni zagrają u siebie mecz 31. kolejki Betlig drugiej ligi. Rywalem Sokołów Kleczew. To spotkanie ma spore znaczenie. Stans zajmuje obecnie 13. miejsce i ma 36 punktów. A rywal jest tuż za nim, więc to bezpośrednia walka o oddalenie się od strefy spadkowej. Początek spotkania w piątek o 20.
0: 20 na zegarkach. Godzinę tą właśnie rozpoczniemy sobie z Ryszardem Rynkowskim i Nie budźcie marzeń ze snu. A wy w tym czasie cały czas wysyłacie na Messengerze Radia SK2, co robicie, gdzie jesteście. Kasia napisała na przykład, że ona właśnie planuje wyjść na spacer. A propos tych spacerów i wszelkich zabaw ruchowych, to będę miała dla was bardzo ważne informacje, bo muzyka pomaga. O wszystkich szczegółach już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Tak, wam gramy w Radio SK2. Carla Fernandez i Chcę tu zostać. Swoją drogą, jeśli wy zamierzacie wybrać się gdzieś na spacer bądź na siłownię, to ja przychodzę do was z jedną bardzo ważną poradą. Mianowicie, wasza playlista ma ogromny wpływ na to, jaka będzie wasza wydajność na treningu. Ja wiem, mogłoby się wydawać to dziwne, spokojnie, całe szczęście jest Radio SK2, które przygotowuje najlepsze polskie hity i ta wydajność może się zwiększyć, no ale poczekajcie. Eksperci mówią, że nasza ulubiona playlista może zwiększyć wytrzymałość na treningu nawet o 20%, bo pomaga oszukać zmęczenie i wytrzymać dłużej bez większego wysiłku. Jestem pełna podziwu, nie testowałam. Jeśli wy też nie, to śmiało warto to zrobić. No to co, ja wam ułożyłam tak playlistę razem z Radiem SK2, że będzie idealnie i ta wydajność będzie zwiększona i forma na lato się zrobi praktycznie sama. Bajm i płynie w nas gorąca krew, no idealnie pasuje na trening.
1: SK2.

Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani. Tak wam gramy w Radio SK 2, 25 minut po godzinie 20. Ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze polskie hity grają dalej. Już teraz coś dla fanów Oskara Cymsa. Niech mówią, tak gra.

0: Jakie to jest dobre, jak to dobrze brzmi, jak to szybko wpada w ucho. Maciej Musiałowski i Flora, czyli najnowszy singiel, najnowszy numer od tego właśnie artysty, zarówno muzyka, jak i aktora. I on już powiedział, po pierwsze, że ten numer powstawał w 40 minut, po drugie, że to jest zapowiedź jego całego albumu. Czekamy z niecierpliwością, Maćku. I gramy dalej, kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Już za chwilę Kaśka Zochacka, ale będzie też Manam.
1: SK2. Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato. Taki typowy letniaczek, który będzie można śpiewać razem z chłopakami na żywo. Już niedługo, bo przypominam, że już 12 maja rozpoczyna się Mazurska Majówka ESKI 2. Wy też możecie tam z nami być. Wystarczy, że zajrzycie na esk2.pl. Tam szczegółowe informacje na temat naszej wspólnej akcji. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 17. Kinga Baryga, pa, pa.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Emanuela Kwaśniak. Zaglądamy w kalendarz wydarzeń i tu coś dla miłośników książek. W Stalowej Woli nadchodzi 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem Biblioteka. Otwierasz, odkrywasz. Od 8 do 15 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach zaplanowano warsztaty, spotkania autorskie, wystawy, kiermasze książek i wydarzenia dla całych rodzin. Cały program wydarzeń znajdziecie na stronie stalowawolskiej MBP.
14: Magazyn lokalny.
15: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
16: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
15: Od klubowej literackiej przestrzeni przy Związku Literatów Polskich w Rzeszowie przez pierwsze tomiki poezji publikowane w lokalnym tygodniku aż po 25 lat działalności w sercu Stalowej Woli. Stowarzyszenie Literackie Witryna stało się prawdziwym domem dla poetów, autorów i miłośników literatury. O historii i działalności stowarzyszenia opowiedzieli mi jego przedstawiciele, prezes Elżbieta Ferlejko oraz wiceprezes Grzegorz Męciński.
17: Dzisiaj jestem w Stalowej Woli, a ze mną są przedstawiciele Stowarzyszenia Literackiego Witryna, czyli
18: Elżbieta Ferlejko. Jestem prezesem obecnym Stowarzyszenia Literackiego Witryna. Dzień dobry.
19: Grzegorz Męciński, wiceprezes Stowarzyszenia Literackiego Witryna. Dzień dobry Państwu.
17: Dobrze, no to może zacznijmy od historii, od samych początków. Jak narodził się właśnie pomysł powstania witryny i skąd taka nazwa?
19: Więc jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Literackie Witryna, to ono wyłoniło się z takiej grupy literackiej, a w zasadzie z klubu literackiego przy Związku Literatów Polskich Oddział Rzeszów. I w zasadzie z taką propozycją też można powiedzieć, wyszło właśnie środowisko, żeby utworzyć stowarzyszenie, gdy już zobaczyli, że nas jest tutaj sporo w Stalowej Woli, właśnie ZLP wraz, no między innymi tam była pani Anna Garbacz, był też pan Zieliński, on był wtedy prezesem Związku Literatów Polskich. Był również nasz kolega Zbigniew Janusz, zresztą redaktor już no nie żyjący, ale redaktor wtedy sztafety i jakby redaktor takiej witryny też literackiej. I stąd też powstała ta nazwa, witryna, tak? Bo my drukowaliśmy jakby nasze wiersze w lokalnym wydawnictwie, tygodniku ówczesnym. I to była właśnie witryna literacka. I tam pojawiały się nasze wiersze. Stąd...
17: To było wasze miejsce.
19: To było nasze miejsce, tak, na łamach właśnie tego pisma. I tak, można powiedzieć, powstała nazwa. Później Wiktoria Serafin stworzyła logo, bardzo piękne, ono jest cały czas przez nas używane. No i tak to się zaczęło.
17: Od jak dawna działacie?
19: Tak formalnie, znaczy pierwsze w ogóle walne zebranie, które powołało nowe pierwsze władze i było jakby założycielskie, to był rok 2000, ale dopiero w 2001 roku w KRS-ie zarejestrowano nasze stowarzyszenie już tak formalnie. Miałem ten zaszczyt być w pierwszym zarządzie.
18: Ale klub od 1998 roku.
19: Tak, czyli klub literacki był 98, a nasze stowarzyszenie już tak formalnie, całkowicie w KRS-ie pojawiło się w roku 2001. Tak.
17: Jak wyglądały pierwsze lata działalności witryny?
19: No na pewno to były cały czas wydawane wraz z wydawnictwem Sztafeta tomy poezji. No, tak też zaczynaliśmy najpierw jako właśnie grupa, która zaczęła wydawać te tomiki, czyli lata 98, 99, 2000 to było jeszcze klub literacki i właśnie Sztafeta. Od 2001 roku już pojawiła się formalnie witryna i wtedy no, sporo tych książek też zaczęło wychodzić.
17: To jak dużo właśnie takich tomików czy wierszy macie na swoim koncie?
18: Policzyć trudno, ale no Kazimierz Linda, Kazio Linda to by raczej wiedział, bo to jest osoba, która głównie składała nam, przygotowywała do druku. On coś liczył, coś mówił koło 300, ale możliwe,
19: ogólnie
18: że to...
19: Ogólnie wszystkich. Bo tak, on sam, ale myślę, że w tych 300, no to z połowa chyba będzie witryna.
18: Z połowa może
19: być. Może być witryna, czyli około 150 książek pewnie przez ten czas 20 kilku lat wydaliśmy.
18: Średnio około 5 rocznie wychodzi obecnie tomików. Nie wiem jak to historycznie, bo ja jestem od 2006 roku w witrynie.
19: Bywało więcej,
18: znam tak jakby bieżące.
19: Że równocześnie tyle się pojawiało, także.
17: No ale z tego co mi wiadomo, to działalność Stowarzyszenia Witryna nie ogranicza się tylko do wydawania tomików poezji.
19: To były też spotkania literackie, warsztaty literackie, uczestnictwo w różnych wydarzeniach, czy to związanych z miastem. No byliśmy też przy narodzinach jako stowarzyszenie, jeszcze chyba nie, ale jako grupa przy narodzinach Gałązki Sosny. Wtedy jeszcze literackiej nagrody miasta Stalowej Woli.
17: Teraz już wiemy, że nie tylko w takiej kategorii można ją otrzymać.
19: Tak, w tym momencie jest już nagroda kulturalna miasta Stalowej Woli i no, nasi członkowie też tutaj, Ela na przykład ma dwie takie gałązki. Ja nie pretendowałem nigdy, więc może.
17: Wszystko przed panem. Na czym generalnie polega właśnie działalność Stowarzyszenia Literackiego Witryna? Jaka jest wasza misja, o może tak?
18: Oprócz tego, że wydajemy tomiki, promujemy naszych lokalnych twórców, poetów, organizujemy też obecnie konkursy, liczne spotkania autorskie. Wyjeżdżamy często też z naszą poezją do zaprzyjaźnionych środowisk literackich.
17: To znaczy?
18: Z naszymi spotkaniami autorskimi, z naszą twórczością. Czyli...
19: Do Mielca, do Rzeszowa, byliśmy w Rzeszowie też niedawno. Był taki benefis pana Decowskiego, gdzie mieliśmy okazję być na jego 50-leciu.
18: A to już są takie uroczystości, tak, właśnie jubileuszowe.
19: Ale na przykład tutaj, czy jakiś opłatek, na przykład literacki, czy święto poezji, no tego jest dużo, prawda? Ja osobiście na przykład miałem trasę taką z moim tomikiem po w zasadzie na razie dwóch powiatach, po Stalowolskim i Żeńskim.
18: Czyli te spotkania autorskie.
19: Tak, te spotkania autorskie, o których mówiliśmy, prawda? To były w różnych miastach i to jeszcze cały czas nie jest wiadomo koniec, bo tego jest dużo.
17: Z tego co wiem, to tutaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w której się obecnie znajdujemy, właśnie są organizowane takie spotkania autorskie.
18: Dokładnie tak. I między innymi promujemy naszych artystów, jak również zapraszamy innych i razem z Miejską Biblioteką Publiczną organizujemy dla nich spotkania autorskie.
19: Można powiedzieć, że biblioteka nam towarzyszy od samego początku, od powstania Stowarzyszenia Literackiego Witryna, a nawet wcześniej, gdy to była jeszcze taka nieformalna grupa, czyli klub literacki. I wtedy spotykaliśmy się na Siedlanowskiego, to jest filia numer 3, tak? A w tym momencie już od... I tam była nasza siedziba pierwsza, naszego stowarzyszenia, taka zarejestrowana, tak dobrze nam się zawsze współpracowało z biblioteką. A w tym momencie od jakiego czasu, Elu, jesteśmy tutaj już zarejestrowani, jesteśmy w ogóle tutaj?
18: No to będzie już czwarty rok.
19: Czyli od 4 lat jesteśmy a Popiełuszki 10.
17: Ilu członków zrzesza właśnie wasze stowarzyszenie?
18: No, w tej chwili jest około 30 osób. Mówię około, bo już mamy dwa nowe wnioski, które wpłynęły. Cały czas dzieje się, więc zapraszamy cały czas do nas wszystkie osoby, które piszą lub są sympatykami literatury.
19: Tak, bo to niekoniecznie muszą, prawda, mieć coś wydanego, bo często to są osoby, które są przed debiutem książkowym. Ja na przykład jeżdżąc po różnych miejscowościach, będąc na różnych spotkaniach literackich, zachęcam do tego, żeby osoby się ujawniały, żeby zaczęły pokazywać swoje wiersze, wyciągać je z szuflady.
17: Teraz chciałabym przejść do takich inicjatyw, które są z wami na co dzień. Czy spotykacie się, czytacie poezję, organizujecie takie spotkania?
18: Chcemy właśnie wrócić do takich spotkań przynajmniej raz w miesiącu, żeby po prostu poczytać wiersze, porozmawiać o literaturze, czy w ogóle tak przebywać ze sobą. Natomiast oprócz tego właśnie mamy często spontaniczne spotkania autorskie. Jeżeli ktoś nam zasygnalizuje, że wydał jakiś tomik i chciałby w naszym środowisku się zaprezentować, wtedy zapraszamy, robimy takie spotkania autorskie przy kawce, ciasteczku.
19: Tak, ale oprócz tego jeszcze na przykład jest cykl Rozmowa wierszami, gdzie dwóch poetów prowadzi.
18: A to już niespontaniczne.
19: To już niespontaniczne, tak. To już takie bardziej cykliczne spotkania, gdzie po prostu dwóch poetów, bądź poetka i poeta, albo dwie poetki, rozmawiają jakby ze sobą wierszami. Czyli bardzo są te wiersze zbliżone tematycznie do siebie i po prostu taki dialog się tworzy, czyli poeta,
18: no, bądź
19: poetka.
18: No dokładnie rozmowa wierszami.
19: Tak, dokładnie rozmowa.
18: Jest podobny temat i jedna osoba przedstawia swój punkt widzenia na ten temat, druga.
19: To jest bardzo ciekawe, oczywiście.
17: I to tak z głowy?
19: Nie, nie, to no są, oczywiście, no, to wiadomo, że przygotowany scenariusz, są tutaj jakieś utwory muzyczne, tutaj bardzo dobrze współpracujemy ze szkołą muzyczną, trzeba tutaj podziękować.
18: Mamy też swoich zaprzyjaźnionych muzyków, gitarzystów, także w zależności też od tematyki, jakie są to spotkania autorskie, to dobieramy sobie. Mieliśmy kiedyś spotkanie z Józkiem Wilskim, Bieszczadnik, więc były piosenki o Bieszczadach. I
17: zapraszacie nie tylko na poezję, ale też na muzykę i na wspólną kawę z ciastkiem.
19: No i też często się zdarza, że na przykład na oglądanie obrazu, bo jest na przykład wernisaż danego twórcy. Jeżeli na przykład, tak jak w przypadku, tutaj mogę powiedzieć, mojego tomiku, ilustrator to jest grafikiem, który miał tutaj też w bibliotece przy
18: tak,
19: okazji
18: promocji.
19: Tak, bardzo
18: często robimy takie spotkania, gdzie jest i muzyka, i obraz, i oczywiście literatura. Także to jest taki trend faktycznie.
19: Słowo jakby wszystko wiąże, czyli wiąże muzykę, obraz.
18: Ale to właśnie zależy często od autora, prawda?
19: Mamy
18: autora i dokomponowujemy.
17: Dopasowujecie.
18: Dopasowujemy do tego, co możemy jeszcze zrobić. No tutaj u Grzegorza świetnie wyszło, bo osoba, która ilustrację ci robiła.
19: No jest po prostu grafikiem i to dosyć takim uznanym. Mirek Iskra, który miał na przykład wystawy w Los Angeles, no w ogóle gdzieś tam poza granicami utytułowane.
18: Także promujemy się nawzajem w taki tak sposób. Jest.
19: Tak, i te jego właśnie dzieła też jeżdżą. Oczywiście nie tyle, co tutaj było w bibliotece, bo gdyby popatrzeć, to było ponad chyba 20 prac tutaj na holu biblioteki wystawiane. Teraz około 7 prac ze mną stale gdzieś tam jeździ. Gdzie ja jestem, to one są ze mną.
17: Czy na waszych spotkaniach jest taka dobra frekwencja? Czyli czy sporo osób właśnie przychodzi na takie wasze spotkania?
18: Myślę, że bardzo dobra. W ogóle nasze środowisko stalowo-wolskie, nasza społeczność jest naprawdę zainteresowana.
17: Zżyta ze sobą?
18: Zżyta, ale uważam, że jest zainteresowanie. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że w innych miejscach, gdzie rozmawiamy ze sobą, z innych stowarzyszeń czy środowisk, często narzekają, że mało osób przychodzi, że mało przychodzi.
19: A u nas bywa 100.
18: A u nas naprawdę nasze społeczeństwo jest cudowne, naprawdę. Tak. Ludzie interesują się, przychodzą. zadają pytania, potem widać, że to jest niebierna, tylko czynny udział biorą. Także
19: tak, bo my bardzo lubimy generalnie, jeżeli są takie spotkania, taki kontakt z publicznością, to jest coś niesamowitego, kiedy możemy właśnie sobie porozmawiać.
18: To cała istota, prawda?
19: Polega na tej interakcji, tak? Że nie tylko osoby słuchają, nie tylko później czytają, ale też rozmawiają z nami na ten temat. Czyli jesteśmy w stanie się dalej dzielić. Prawda? Dalej to trwa.
1: Cały czas chodzi o słowo.
19: Cały czas.
18: Dokładnie tak.
19: I ja też jeżdżę z taką misją właśnie sam osobiście. No teraz już wiadomo, tym bardziej, że od niedawna znowu we władzach witryny, więc jeżdżę z taką misją, żeby ludzi zachęcać do tego, żeby tworzyli nie tylko jako, prawda, literacko, ale jeżeli tworzą cokolwiek, czyli malują, rzeźbią, rysują, grają muzykę, żeby wychodzili z tym do innych, dzielili się tym, żeby nie zakopywali tego talentu przysłowiowego.
1: I teraz przechodząc już do takiego podsumowania naszej rozmowy, jak widzicie przyszłość witryny? Czego życzycie właśnie Stowarzyszeniu Literackiemu Witryna?
18: No sobie na pewno życzymy jak najwięcej członków, czyli osób zainteresowanych przebywaniem z nami, pisaniem, jeśli ktoś chce, ale przebywaniem z nami po prostu. Zapraszamy na nasze spotkania, zawsze informujemy, gdzie się spotykamy. Jeśli będą to jakieś stałe miejsca, to będziemy informować, że zapraszamy, bo mamy takie plany, ale tego nie zdradzimy, bo musimy porozmawiać jeszcze z kilkoma osobami i być może będzie takie stałe, sympatyczne miejsce, gdzie będziemy zapraszać.
1: Dlaczego warto do Was dołączyć?
18: Bo jesteśmy bardzo fajni. Jesteśmy bardzo przyjaznym środowiskiem. Można z nami spędzić mile czas, porozmawiać, wymienić się różnymi doświadczeniami.
1: Poznać nowych ludzi.
18: Dokładnie, poznać nowych ludzi, nowe perspektywy. Może ktoś nie odkrył w sobie talentu, a z nami może odkryje. Także zapraszamy, jak nas poznacie, to ocenicie, czy warto.
19: Tutaj bardzo ładne słowa padły z ust Eli, naszej prezes. Tak, jesteśmy no, przyjaznym środowiskiem, ale też myślimy o rozwoju. To nie jest tylko tak, że wiadomo, no, też ludzie odchodzą, przychodzą i odchodzą. Albo odchodzą na tamtą stronę, albo po prostu gdzieś się wyprowadzają, bądź po prostu przestaje ich to kręcić, ale jest wielu, którzy właśnie pytają w tym momencie, czy można do nas przystąpić. Ale też myślę też o rozwoju takim wydawniczym, czyli bo książka drukowana ma odchodzi, przychodzi. Generalnie chcemy też w świecie jakby tym internetowym bardziej zaistnieć. Może e-booki zaczniemy przy okazji tych tomów papierowych wydawać. No tutaj to są takie pomysły teraz. O, zaskoczona jest pewnie Ela, że o tym mówię. Ale ja generalnie jestem no, troszeczkę jakby interesuję się nowymi technologiami, sztuczną inteligencją i tak dalej.
18: Musimy iść z duchem czasu.
19: Tak, musimy iść z duchem czasu, nie? No niestety my też musimy się dopasowywać do tego świata jako stowarzyszenie. Czyli nie możemy być takim skostniałym stowarzyszeniem, które tylko...
1: Nie chcecie patrzeć biernie na te zmiany, które zachodzą w świecie.
19: Chcemy uczestniczyć w tym kreowaniu tego świata literackiego dla nas przede wszystkim. Tworzeniu go, a nie tylko jakby dopasowywaniu się, bądź nie daj Boże marginalizowaniu. Także chcemy to w to iść dalej, też te nowe technologie.
1: A jeśli są osoby, które chciałyby właśnie dołączyć do Waszego świata, do Stowarzyszenia Literackiego Witryna, to co mogą teraz zrobić?
18: Zapraszamy do złożenia deklaracji. Można przyjść do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, zapytać o mnie, Elżbietę Ferlejko. I wówczas wręczę deklarację, będzie można ją wypełnić. Również mamy swoją stronę na Facebooku, gdzie można sobie wejść, nazywać

0: algorytm i dlaczego warto tu zajrzeć, rozmawiam z koordynatorką strefy Dagmarą Idec.
1: Dzień dobry, dzisiaj odwiedziłam strefę spotkań Przydmowskiego 11 w Stalowej Woli i znajduję się dokładnie teraz w studiu nagraniowym, a ze mną jest nowa koordynatorka tego miejsca aktywności lokalnej, pani Dagmara Idec. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I może tak przechodząc do początku naszej rozmowy, zanim wejdziemy w takie szczegóły dotyczące poszczególnych stref, zacznijmy może od tego, czym w zasadzie jest strefa spotkań. Kiedy powstała i skąd w ogóle wziął się taki pomysł na takie miejsce?
2: Tak naprawdę strefa powstała w 2017 roku. Jest to otwarta przestrzeń tworzona przez mieszkańców dla mieszkańców. Ideą takiego miejsca jest aktywizacja mieszkańców, tak aby każdy mógł tutaj do nas zajrzeć, żeby poczuł się jak u siebie, zapoznać się z nowymi osobami, żeby ta integracja była na wysokim poziomie. Jesteśmy również otwarci na współpracę poprzez organizowanie nowych spotkań, tworzenia nowych stref, tak aby każdy mógł dla siebie znaleźć swoje miejsce.
1: No a z tego, co widzę, patrząc na grafik strefy spotkań, to tych pomysłów od mieszkańców nie brakuje, bo wasz grafik zapełniony jest w zasadzie zajęciami od poniedziałku do niedzieli. I może przejdźmy sobie właśnie tak przez poszczególne dni tygodnia i porozmawiajmy sobie o tym, co można tutaj porobić ciekawego. No i może zacznijmy sobie od początku tygodnia, czyli od poniedziałku.
2: O godzinie 17 zaczynamy strefą dla Ukrainy, która jest przeznaczona do integracji osób pochodzących z Ukrainy, mieszkających w Stalowej Woli, którzy chcą nauczyć się języka polskiego. Natomiast o godzinie 17.30 zaczynamy kawiarenki językowe w formie online'owej. Język, który został wybrany, jest to język angielski. Na takich kawiarenkach prowadzący przeprowadza rozmowy tematyczne związane z świętami czy z codziennymi czynnościami, takimi jak wysłanie listu na poczcie oraz kwestie, które mogą być dla nas znaczące za granicą.
1: Czyli to był poniedziałek, a co się w takim razie dzieje we wtorek?
2: We wtorek o godzinie 14 zaczynamy strefą Ruszamy Brzuszkami. Jest to strefa skierowana do mam, które są w ciąży. Chcą porozciągać się oraz zaczerpnąć wiedzy od osoby prowadzącej, którą jest położna.
1: Czyli te duże piłeczki w dużej sali to są właśnie dla nich, tak?
2: Tak, dokładnie. Ta strefa się cieszy naprawdę dużym zainteresowaniem. Później o godzinie 17 mamy strefę gier planszowych. Na tą strefę zapraszamy wszystkich miłośników gier planszowych. Jest to taka alternatywa od gry przed komputerem, że tak powiem. Fajny trening mózgowy. I oczywiście, jak z każdej z naszych stref, można nawiązać super znajomości. A w środę zaczynamy strefą sąsiedzką o godzinie 11. To strefa przeznaczona dla osób, które chcą się zintegrować. Na przykład ostatnio mieliśmy event taki jak Dzień Gofra. Wszyscy się zebrali, zaczęli piec razem gofry. Dodatkowo fajna radocha była z tego. Dużo osób i pojadło, i popracowało. I naprawdę ta atmosfera była znakomita. Natomiast o godzinie 15.30 mamy strefę mam. Celem takiego spotkania jest poszerzenie wiedzy na temat świadomego macierzyństwa i integracja młodych mam. W trakcie takich spotkań stawiamy na wsparcie i wzajemne zrozumienie, szukając odpowiedzi tak naprawdę na różne pytania. Ta grupa rozwojowa jest przeznaczona dla mam oczekujących narodzin swoich dzieci oraz mam małych dzieci do drugiego roku życia.
1: Czyli kolejna propozycja dla pań, które albo oczekują swojego dzidziusia, albo już zostały mamusiami.
2: Tak, jak najbardziej. Ta strefa również jest prowadzona przez panią położną. Natomiast kolejną strefą, już którąś, jak tutaj można zauważyć, ta środa jest dość intensywna, jest dość różnorodnie. O godzinie 16 zaczynamy studio nagrań. Jest to przestrzeń, w której możemy pod opieką profesjonalisty nagrać swoją muzykę, muzykę, nagrać podcast, wokal. Tak naprawdę możemy spełnić swoje marzenie, które mieliśmy gdzieś z tyłu głowy, ale nigdy nie mieliśmy odwagi. A dzięki profesjonalistom jesteśmy w stanie wydać swoje marzenie, że tak powiem, na taśmie.
1: Czy te zajęcia właśnie w studiu nagrań, one są odpłatne?
2: Te zajęcia są bezpłatne. W strefie spotkań stosujemy zasadę wzajemności. Mamy tutaj na myśli, jeżeli my udostępniamy komuś studio, oczekujemy, że osoba może nam się odwdzięczyć na przykład przygotowaniem lub pomocą do różnych spotkań, zakupem kawy czy zorganizowania jakichś innych zajęć. I ostatnie zajęcia w środę na godzinę 17:30, spotkania brydżowe, stopień zaawansowany. Jest to strefa przeznaczona dla osób, które lubią grać w karty lub oczywiście jest możliwość wzięcia udziału w takim spotkaniu jako obserwator.
1: Są też takie zajęcia, w których możemy się nauczyć gry w brydża?
2: Tak, jak najbardziej rozważamy taką możliwość. Jeżeli tutaj pewna liczba osób nam się zbierze, która chciałaby się nauczyć grać w takiego brydża, to jak najbardziej jesteśmy otwarci na otworzenie takiej grupy. Przechodząc do czwartku, ponownie mamy studio nagrań, z którego możemy skorzystać. Nie dodałam tego wcześniej, ale wspomnę, że na takie studio nagrań trzeba się wcześniej zapisać poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej strefaspotkań.pl.
1: Z tego, co tu widzę, to jest ta sama godzina, w środę i w czwartek.
2: Tak, dokładnie od godziny 16 do godziny 19. I przechodząc do piątku, strefa rękodzielnicza od godziny 17:30. W zależności od zgłaszanych potrzeb podejmujemy się różnorodnych technik, takich jak szydełkowanie, tworzenie własnej biżuterii, tworzenie dekoracji świątecznej, szycia. Jesteśmy również otwarci tutaj na propozycje, jeżeli ktoś by miał marzenie stworzyć sobie swojego misia, jak najbardziej jest taka możliwość.
1: A jak w ogóle wybieracie takie tematy, które realizujecie na tych spotkaniach strefy rękodzielniczej? To są jakieś, nie wiem, burze mózgów?
2: Tak, jak najbardziej burze mózgów. Oczywiście wcześniej przed takim spotkaniem są ustalane kwestie związane z tematyką. Dodam tutaj, że na taką strefę rękodzielniczą trzeba się zapisać wcześniej, ponieważ te miejsca bardzo szybko się zapełniają, więc często jest tak, że osoby pytają, czy mogą się zapisać, a koniec końców wychodzi niestety, że już wszystkie miejsca są zajęte. Osoba zawsze jest informowana wcześniej, co będziemy robić. Przechodząc do soboty, mamy o godzinie 14 strefę dla Ukrainy, która również jest w poniedziałek. Tutaj zaznaczę, że w sobotnie nasze spotkania bardziej się skupiają na wsparciu psychologicznym. Następnie o godzinie 17 mamy strefę Safe Space. Są to warsztaty pracy z emocjami poprzez ćwiczenia ruchowe, oddechowe, malowanie henną, wykonywanie świec i innych technik, które mają na celu przede wszystkim poznanie naszych wewnętrznych emocji.
1: Takie wyciszenia.
2: Dokładnie tak. Takie wyciszenie, które pomaga nam się również skupić również w naszym codziennym życiu.
1: Przechodząc już do takiego ostatniego dnia w tygodniu, czyli do niedzieli, z tego co wiem, to jest tam też spotkanie właśnie dla całych rodzin. Może coś więcej o nim.
2: Tak, w niedzielę zaczynamy o 11:00 strefą zabaw dla dzieci i rodziców. Jest to przestrzeń dla rodziców, którzy chcą aktywnie spędzić czas ze swoimi dziećmi. W zimie wychodzimy na przykład na sanki, a w lato na place zabaw. Również są przeprowadzane warsztaty kulinarne. Ostatnio był warsztat robienia pączków, tak aby tutaj integracja na każdym poziomie była spełniona.
1: Czyli w strefie spotkań macie także kuchnię.
2: Tak, jak najbardziej jest kuchnia dostępna, jest dużo w niej miejsca, więc taka strefa, taka grupa bez problemu może się zmieścić i razem pogotować. A o godzinie 16:00 strefa muzycznych dyskusji. Ta strefa jest przeznaczona dla miłośników muzyki.
1: Czyli w zasadzie dla każdego.
2: W zasadzie dla każdego, więc jak najbardziej tutaj zapraszamy wszystkich, żeby mogli zobaczyć, jak wygląda taka strefa. Jest omawiana geneza danego zespołu, możemy posłuchać wspólnie muzykę, przeanalizować. Naprawdę fajna odskocznia od codziennego życia.
1: I jeszcze weekend, także każdy będzie miał czas.
2: Jak najbardziej, godzina 16, już tak po południu, po obiadku, także zapraszamy.
1: Które z tych spotkań właśnie w strefie spotkań jest takim frekwencyjnym hitem, jakbyś miała powiedzieć?
2: Ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo każda strefa coś sobie ma i jest oblegana, ale skupiłabym się na strefie rynkodzielniczej, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałam, często jest tak, że miejsca się zapełniają dość szybko. Strefa sąsiedzka również cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy bardzo zaangażowane osoby w naszą strefę. Mamy osobę, która opiekuje się naszymi kwiatami,
1: których jest bardzo dużo i oblegają wszystkie parapety.
2: Dokładnie tak, jest ich dużo, dużo tlenu dają nam i oczywiście wizualnie też całkiem inaczej. Kolor zielony zazwyczaj jest uznawany jako uspokajający, więc jak tu się wchodzi, to całkiem inna aura, inną aurę się odczuwa.
1: A ile generalnie pomieszczeń mieści właśnie strefa spotkań? Bo my znajdujemy się teraz w studiu nagraniowym, trochę jakby można powiedzieć w takich podziemiach, a co jest właśnie na powierzchni, że tak powiem?
2: Na pierwszym piętrze, czyli w sumie na parterze, jest duża sala przeszklona, którą możemy zobaczyć idąc z zewnątrz budynku, więc śmiało do nas można zajrzeć. Mamy dużą kuchnię, która może być wykorzystywana między innymi do warsztatów kulinarnych, czy nawet do zrobienia sobie kawy, herbaty. I jeszcze jedno miejsce przeznaczone dla mnie, jest to pomieszczenie biurowe. Oprócz stref, które mamy w grafiku, strefa spotkań również daje możliwość zorganizowania własnego wydarzenia. Na naszej stronie internetowej strefaspotkań.pl widnieje kalendarz, w którym można znaleźć wolne terminy i zarezerwować termin swojego spotkania. Warunkiem jest, aby taka inicjatywa mogła być przeprowadzona u nas, musi być otwarta dla innych mieszkańców, musi być nieodpłatna i zgodna z naszym regulaminem, który jest dostępny na stronie. Przestrzeń lokalowa jest dostępna od godziny 7 rano do godziny 22 od poniedziałku do niedzieli, więc jesteśmy dostępni codziennie.
0: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Od ponad 3 dekad nieprzerwanie wspiera dzieci, młodzież i całe rodziny z powiatu stalowowolskiego i nie tylko. To stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja. Dzisiaj to nie tylko miejsce wsparcia, ale także przestrzeń budowania relacji, rozwoju i wzmacniania odporności psychicznej w dynamicznie zmieniającym się świecie. O początkach i obecnej działalności stowarzyszenia rozmawiam z jej prezesem, panią Edytą Nowaczewską. To może zacznijmy od początków. Kiedy i dlaczego powstało Stowarzyszenie Integracja i skąd w ogóle taka nazwa?
2: Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja powstało już jakiś czas temu, to był rok 93 i jeszcze zanim oficjalnie zostało powołane jako stowarzyszenie, to po prostu grupa osób, która na co dzień pracowała z ludźmi w tym obszarze pomocy psychologicznej, realizowała różnego rodzaju działania. To była też taka inicjatywa oddolna grupy osób, profesjonalistów też pracujących w różnych miejscach. I w którymś momencie powstał już taki pomysł, aby stworzyć taką oddolną inicjatywę, która była też takim ruchem, stąd też ta nazwa Ruch Pomocy Psychologicznej, która miała też integrować przede wszystkim osoby, które w jakikolwiek sposób potrzebują pomocy. W naszym logo, które powstało właśnie w 90-tych latach, jest odwzorowanie takiej rodziny, takich postaci, trochę z takim kluczem. Wszystko jest też połączone sercem i też jakby wtedy stowarzyszenie to miała być taka inicjatywa, która ma łączyć, która ma wspierać, która ma integrować i głównie pomagać właśnie dzieciom, młodzieży, rodzinom, ale też bardzo mocno wspierać profesjonalistów, którzy na co dzień chcą rozwijać warsztat pracy, taki właśnie pomocowy. Stąd też ta nazwa Integracja. Głównym inicjatorem i założycielem stowarzyszenia był Dzidek Kuśnierz. Osoba, która na stałe w zasadzie wpisała się w genezę stowarzyszenia i powstanie stowarzyszenia i przez wiele, wiele lat była też taką osobą, która uczyła wszystkie nowe osoby, które trafiały do stowarzyszenia. Sama miałam tą ogromną przyjemność uczyć się właśnie od Dzidka, jak i naprawdę bardzo duże grono osób, które gdzieś na co dzień ze stowarzyszeniem do dzisiaj są związane. To tak pokrótce, ta historia jest naprawdę długa i sięga jeszcze czasu właśnie przed samym powstaniem stowarzyszenia. Dlatego myślę sobie, że właśnie ten początek to jeszcze nawet przed tym rokiem 93. Najważniejsza chyba informacja jest taka, że stowarzyszenie funkcjonuje do dziś nieprzerwanie. Nie było takiego momentu, że nie wiem, było jakieś zachwianie, czy stowarzyszenie zawiesiło swoją działalność. To jest naprawdę organizacja, która funkcjonuje od tego 93 roku non-stop do czasów dzisiejszych.
1: Czy zawsze wasza siedziba mieściła się w Stalowej Woli? Bo teraz jesteśmy w takim miejscu, w takim budynku właśnie na alejach Jana Pawła II. Czy to jest wasza jedyna siedziba, czy były wcześniej jakieś inne?
2: W związku z tym, że ta działalność jest naprawdę ponad 30-letnia, to te miejsca, w których znajdowała się siedziba stowarzyszenia, zmieniały się. Początek, pierwsza siedziba to Rzeszów i tam wszystko się zaczęło. Po kilku latach też myślę sobie, że to jest zawsze związane z ludźmi, którzy są wokół stowarzyszenia zaangażowani. Po kilku latach, kiedy więcej osób gdzieś tutaj było zaangażowanych w obszarach niżańsko-stalowowolskich, to siedziba przeniosła się do Niska. To był rok 2004 i od tamtego momentu prężnie stowarzyszenie zaczęło funkcjonować na terenie Niska, ale też swoimi działaniami obejmowało też całe województwo podkarpackie. My też funkcjonujemy i realizujemy różne działania nie tylko jakby na terenie tutaj województwa podkarpackiego, ale też na terenie całej Polski. Natomiast no, takim głównym zasięgiem terytorialnym to było Nisko, Stalowa Wola, Rzeszów. No i w 2014 pojawił się kolejny pomysł zmiany siedziby i obecnie jesteśmy w Stalowej Woli. Natomiast siedzibę mamy na ulicy Polnej 18 w budynku Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia Interwencji Kryzysowej. SOWiK też jest organizacją, instytucją, którą stowarzyszenie prowadzi od 2008 roku i tam mamy oficjalnie swoją siedzibę. Natomiast ze względu też na naszą działalność skierowaną do dzieci i młodzieży w 2022 roku powstało Centrum Wsparcia i Rozwoju Młodzieży i właśnie tutaj, gdzie teraz jesteśmy, na alejach Jana Pawła II, to centrum ma swoje biuro.
1: To jakie zajęcia się tutaj odbywają w takim razie?
2: To są głównie zajęcia pomocowe i rozwojowe, skierowane do dzieci i do młodzieży, ale też i rodziców. W centrum głównie realizujemy zajęcia grupowe. To jest też taki nasza ważna część pracy, czyli wsparcie nastolatków w tym okresie, kiedy najbardziej potrzebują też rówieśników. Stąd też działamy warsztatowo. Zajęcia są bardzo różne, od treningów umiejętności społecznych po takie alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, po też takie wsparcie indywidualne, psychologiczne, konsultacje dla rodziców. Też taka indywidualna pomoc, jeżeli jest potrzebna, natomiast głównie stawiamy na to, żeby młodzież mogła nawiązywać te relacje, budować te relacje w oparciu o taki kontakt ze sobą, kontakt w grupie. Od wielu lat też prowadzimy Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, w którym skupiamy też młodzież, która chce rozwijać swoje umiejętności takie społeczne i też pomagać innym, ale też przede wszystkim rozwijać siebie, swój własny potencjał. Stąd też dosyć dobrze u nas funkcjonuje i prężnie działa od wielu, wielu lat wolontariat młodzieżowy. To też takie działania skierowane do liderów młodzieżowych, czyli osób, które podejmują się edukacji rówieśniczej w swoich szkołach, realizują zajęcia. My ich przygotowujemy oczywiście do tego, wyposażamy ich w różne narzędzia, wiedzę i umiejętności, a oni później też mogą przekazać tą swoją wiedzę rówieśnikom. Są to najczęściej takie projekty profilaktyczne. Ta edukacja rówieśnicza to jest jeden też z takich sztandarowych programów, które w stowarzyszeniu są realizowane od bardzo wielu lat i obejmują właśnie swoim zasięgiem szkoły, właśnie nie tylko na terenie Podkarpacia, ale też realizowaliśmy takie projekty w ościennych województwach. Więc tych różnych ofert i działalności, które integracja podejmuje, jest też dużo i to jest wszystko też jakby skierowane do grup, które jakby mają różne potrzeby. I myślę sobie, że te potrzeby są też takim pierwszym planem, który jakby bierzemy pod uwagę. Czyli jakie są potrzeby w danej społeczności, czego dzieci potrzebują, czego potrzebuje młodzież, czego potrzebują rodzice. I staramy się z tą ofertą po prostu wychodzić tak, aby ona właśnie trafiała też w te potrzeby.
1: Jak opisałaby Pani misję stowarzyszenia?
2: Misją na pewno jest wspieranie osób, które chcą coś realizować na rzecz innych. To jest taki pierwszy punkt programu, można tak powiedzieć, że my też przygotowujemy osoby do tego, żeby mogły swoim warsztatem i narzędziami pracy też wspierać innych, zwłaszcza w tym obszarze psychologicznym. To myślę sobie, to jest taki pierwszy plan. To jest na pewno też taka misja rozwojowa, czyli żeby każdy miał taką możliwość rozwoju własnego potencjału, poszukiwania tych zasobów, który każdy człowiek ma, czasami po prostu trzeba mu tylko pomóc go odkryć. I to są takie chyba na początek najważniejsze rzeczy, żeby znaleźć w sobie ten potencjał, żeby ktoś pomógł na początku, ale żeby później jakby tą dalszą drogę rozwojową już móc pokonywać o własnych siłach. To jest jakby taka chyba najważniejsza misja naszej organizacji.
1: A gdzie w tym właśnie, gdzie właśnie w tej misji Stowarzyszenia Integracja to zdrowie psychiczne, jaką właśnie ono odgrywa tutaj rolę?
2: Ono odgrywa rolę od zawsze, bo myślę sobie, że ta pomoc psychologiczna i to wsparcie też takiej odporności psychicznej różnych grup było realizowane w integracji poprzez różne działania od początku działalności. Obecnie jest większy nacisk i też więcej się o tym mówi. Też jest większa świadomość tego, że warto przede wszystkim zadbać właśnie o swój taki dobrostan psychiczny. Natomiast dla nas to jest coś, co my robimy odkąd integracja jest. Od samego początku, odkąd też ja jestem w stowarzyszeniu, główny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności społecznych, a to jest jeden z czynników wspierających nasze zdrowie. Jeżeli my mamy takie podstawowe umiejętności do budowania zdrowych relacji z innymi, do też, nie wiem, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, to my też jakby wspieramy tą naszą odporność psychiczną i to realizowaliśmy na każdym kroku poprzez obozy, które integracja realizowała dla młodzieży. Sławny taki obóz Lider Dialogu Pokonać Tremę, który był od lat 90. realizowany w stowarzyszeniu i bardzo duże grono też młodzieży wzięło w nim udział. Już to są osoby teraz dorosłe.
1: Czyli wychowujecie już kolejne pokolenia.
2: Tak, które najczęściej też do nas później wracają w różnej postaci. To jest czasami bardzo fajne spotkanie w pracy na przykład zawodowej, bo bardzo dużo osób też, które z integracją było związane w tych najmłodszych swoich latach, też później wybierało taką ścieżkę zawodową i decydowało się na to, żeby, nie wiem, zostać psychologiem, pedagogiem, socjologiem, interwentem kryzysowym. Naprawdę jakby tutaj właśnie ten wybór później zawodowy był dla nich oczywisty, że to będzie pomoc innym. I to jest też tak, że te różne formy zajęć, spotkań z dziećmi, z młodzieżą, jest wszystko jakby w oparciu o zadbanie o tą odporność i o to zdrowie psychiczne. Nadal jakby to robimy, nadal to wspieramy. Zmienia się jedynie czasami kontekst i rzeczywistość, która nas otacza, bo wiadomo, że w latach 90. czy 2000. nie było takiego problemu jak teraz, nie wiem, nadmiernego korzystania z ekranów przez dzieci i młodzież. Więc wtedy trochę inne sytuacje były na topie.
1: Zauważacie takie zmiany w potrzebach psychicznych społeczeństwa?
2: Dokładnie. To jest tak, że mam wrażenie, że przez te ostatnie lata to się bardzo mocno zmieniało. Mieliśmy też okres pandemii, który już wszyscy też o tym wiemy i myślę, że ta świadomość i różnego rodzaju badania, którymi dysponujemy, pokazuje, jaki miała wpływ też na zdrowie psychiczne, zwłaszcza dzieci i młodzieży. I mam też takie poczucie, że do tej pory trochę borykamy się z różnymi skutkami tego okresu, więc zmienia się kontekst, zmienia się czasami ta rzeczywistość, która nas otacza. I trzeba też jakby trochę tym się zaopiekować, tymi potrzebami. Stąd te programy, które u nas są realizowane, są też jakby dostosowywane do tych potrzeb. Teraz mamy większy nacisk na to, żeby właśnie gdzieś tam zauważać te różnego rodzaju trudności behawioralne, w uzależnieniach behawioralnych, czyli na przykład właśnie te ekrany, czy jakby nadmierne korzystanie z komputera, gier komputerowych i tym podobnych, czy też gdzieś tam najświeższe tematy trochę takiej walki z dezinformacją, która się pojawia, czy z tymi fake newsami, jak je rozróżniać, co jest tak na dobrą sprawę prawdą, a co fałszem. I tutaj dzieci czy młodzież w tym okresie swoim rozwojowym mogą mieć dużą trudność w odnalezieniu się w takiej trochę zagmatwanej informacyjnie rzeczywistości.
1: Pomyślałam sobie też o seniorach, którzy myślę, że są jeszcze bardziej zagubieni w tym właśnie świecie cyfrowym.
2: Tak, dokładnie. Myślę sobie, że to wykluczenie cyfrowe zwłaszcza tej grupy, jest nadal widoczne. My też w ramach swojej działalności, która jednak w większości grupą odbiorców są dzieci i młodzież, to też mieliśmy programy, które trochę kładły nacisk na taką współpracę międzypokoleniową. I też tutaj na terenie Stalowej Woli staramy się gdzieś w różnych kampaniach społecznych, które zwłaszcza wolontariusze u nas realizują, spotykać się z seniorami i też realizować wspólne działania.
1: A czy współpracujecie może z Centrum Aktywności Seniora, tym tutaj pobliskim?
2: Tak, jesteśmy w pobliżu. Czasami zdarza nam się nawiązać tą współpracę. Ostatnie takie działanie to była taka kampania z okazji Dnia Życzliwości, realizowana przez naszą młodzież z Centrum Wolontariatu. To była taka kampania Słowa mają moc i wolontariusze w ogóle wyszli do mieszkańców Stalowej Woli, tutaj właśnie na tej głównej ulicy Stalowowolskiej, czyli na alejach, rozdawali różne ważne informacje, które miały trochę rozweselić ten dzień i pokazać, że na ulicy też można być życzliwym i można takie dobre słowo dostać.
1: Komplementy.
2: Tak, ale można też jakby oddać to słowo i uczestnicy, czyli osoby, które były tutaj przez wolontariuszy zapraszane do tego naszego tutaj punktu, musiały też się podzielić takim dobrym słowem, czyli zabieram jedną karteczkę z czymś pozytywnym, ale też zostawiam, co chcę przekazać innym osobom. I między innymi też właśnie tutaj wolontariusze byli właśnie w Centrum Aktywności Seniora i też tam zaangażowali tą grupę. Też współpracujemy z klubem seniora, który działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Tutaj nawet zresztą mamy kartki, które na święta otrzymaliśmy od seniorów. Więc to jest też tak, że staramy się tutaj te dwie grupy też łączyć.
1: Integrować.
2: Integrować, dokładnie.
1: Myślę, że to jest ten moment, by przejść do takich waszych właśnie głównych działań tutaj w stowarzyszeniu. I może zacznijmy sobie od miejsca, w którym się znajdujemy, gdzie znajduje się Akademia Wsparcia i Rozwoju Młodzieży. Jakie właśnie dzieciaki trafiają właśnie tutaj do Akademii?
2: Do nas głównie trafia młodzież. To są osoby w wieku od 12 do 18, czasami 19 lat. Nie tylko z terenu Stalowej Woli, ale też z ościennych powiatów. Młodzież, która w jakikolwiek sposób chce się rozwijać,

0: kontaktem z rówieśnikami, albo też czasami taka nieśmiałość, jak tutaj właśnie gdzieś poznać jakąś, jakieś fajne, fajne osoby. Czasami też jest tak, że te trudności są bardziej złożone. Mamy też osoby, które mają też różnego rodzaju diagnozy i tutaj potrzebują już takiej bardziej specjalistycznej pomocy. Myślę sobie, że taką fajną formą, którą już od 3 lat realizujemy w ramach tutaj Centrum Wsparcia, jest trening umiejętności społecznych. To jest jedna z takich, myślę sobie, bardziej trafionych metod terapeutycznych dla właśnie nastolatków. I w ramach właśnie tego treningu my możemy tutaj, nie wiem, i budować sobie tą pewność siebie. Też staramy się właśnie wspierać to poczucie własnej wartości, też budować te relacje rówieśnicze w takim żywym kontakcie i poprzez doświadczanie sobie. Bo myślę sobie, że to, co jest chyba takie najistotniejsze, to my się uczymy przede wszystkim poprzez doświadczenie. Jeżeli my jakby tylko, nie wiem, będziemy czytać książki i będziemy zamknięci w swoich 4 ścianach pokoju, no to tak na dobrą sprawę niewiele będziemy mieć tego doświadczenia, mimo jakby tej wiedzy takiej teoretycznej. Warto zawsze przekuwać ją w tą praktyczną, nawet jak towarzyszy nam ogromny czasami strach i lęk. I mam takie poczucie, że te pierwsze zawsze spotkania to są trochę takie właśnie przepełnione tym strachem. Natomiast z czasem on gdzieś tam sobie mija i możemy tutaj właśnie bardzo dużo rzeczy dla siebie zrobić. Ja zawsze, jak rozmawiam z nastolatkami, które do nas trafiają, to też mówię, że to jest taki twój czas, twoja inwestycja i to jest jedna z najlepszych inwestycji, jakie możesz dla siebie zrobić, czyli zainwestować ten czas spędzony w centrum z innymi ludźmi we własny rozwój. Nikt nigdy nie będzie mógł ci tego zabrać, bo po prostu to już z tobą zostanie. I z reguły jest tak, że młodzi ludzie się po prostu przekonują do tego i mimo tych obaw, mimo tych czasami złych doświadczeń przychodzą, starają się i najczęściej zostają. My działamy od 2022 roku, więc to był tutaj, jeśli chodzi o właśnie Centrum Wsparcia i Rozwoju Młodzieży. I to był też taki trudny czas po pandemii dla nastolatków, gdzie tego lęku przed jakby wejściem do nowej grupy było bardzo dużo. Natomiast jest tak, że jak już ktoś do nas trafia, to najczęściej po prostu kontynuuje przez całą swoją, nie wiem, tą szkołę, końcówkę szkoły podstawowej czy szkołę średnią i przychodzi też na inne zajęcia, które są. To są takie zajęcia bardziej na spędzanie też wolnego czasu w gronie rówieśniczym. Od takich zajęć artystycznych po taki dzień z grami planszówkowymi, to jest bardzo też lubiane przez młodzież zajęcie, poprzez organizację wspólnych wieczorów filmowych, nie wiem, jakieś zajęcia kulinarne, wspólne wyjścia na pizzę czy do kina, więc szereg różnych inicjatyw, które często są też przez młodzież proponowane. To też jest tak, że my tutaj dajemy młodym ludziom bardzo duże pole do działania. Oni też jakby decydują, co chcą robić, jakie aktywności podejmować.
1: To jak właśnie wygląda ten wachlarz tych zajęć, które są prowadzone tutaj, właśnie tak na przestrzeni tygodnia? Czy macie jakiś taki grafik waszej działalności?
0: Tak, działamy sobie według grafiku. Z reguły poniedziałki są przeznaczone dla wolontariuszy i Młodzieżowego Centrum Wolontariatu i wtedy odbywają się spotkania dla wolontariuszy. Wtorki są to aktywności skierowane właśnie do uczestników centrum. Wtorki, piątki to też jest taki dzień, kiedy już jest koniec tygodnia, można sobie przyjść, po prostu jakoś tam odreagować też całe napięcie z całego tygodnia. Środy to jest też taki czas, gdzie będzie więcej teraz też takich możliwości w tym roku skorzystania też takiej indywidualnej pomocy psychologicznej i takiego wsparcia. Natomiast czwartki to jest czas właśnie treningu umiejętności społecznych. Wtedy zajęcia odbywają się w dwóch grupach i czwartek to jest u nas zawsze taki właśnie tusowy. Cały ten tydzień jest tymi zajęciami wypełniony. W międzyczasie też odbywają się spotkania, konsultacje z rodzicami uczestników, bo to też jest ważny obszar naszej pracy, że rodzice też jakby mogą korzystać z takiego wsparcia, ale też dostać informacje o tym, co aktualnie się dzieje w centrum. Więc cały tydzień jest wypełniony. W międzyczasie też w zależności od tego, jakie działania są realizowane, jakie projekty realizujemy, odbywają się różnego rodzaju warsztaty tematyczne, organizujemy też debaty, konferencje, kampanie społeczne. Wszystkie te informacje też gdzieś można znaleźć na naszej stronie internetowej i też na kanałach w mediach społecznościowych.
1: Chciałabym się jeszcze na moment cofnąć do tego dnia, w którym właśnie tutaj centrum oferuje taką pomoc psychologiczną i właśnie zastanawiam się, czy są może właśnie jakieś takie tendencje właśnie co do tych problemów, z którymi borykają się właśnie teraz dzieci i młodzież. Czy mają na to może wpływ media społecznościowe?
0: Myślę sobie, że jakby właśnie ten kontekst i ta rzeczywistość, w której też obecnie młodzież żyje, jest bardzo mocno przeniknięta i przez właśnie te treści, które są publikowane w mediach społecznościowych. Te social media są takim jednym z głównych źródeł też informacji, z których młodzież czerpie swoją wiedzę. Zresztą na warsztatach często o tym rozmawiamy. I nie da się jakby przejść obojętnie obok tego tematu, że jednak te social media też mają bardzo duży wpływ na, no, też na zdrowie psychiczne młodych osób. Natomiast one też powodują to, co chyba jest tym skutkiem i też z czym do nas młodzież trafia. Czyli to, że my się powoli wycofujemy z tych relacji społecznych w rzeczywistości, w takim budowaniu tego kontaktu na rzecz jakby tego bycia w świecie online i budowania tam relacji. Dlatego tak dużo, nie wiem, osób, które, nie wiem, grają w gry komputerowe, korzysta jakby z tej formuły online'owej i grania z kimś. Natomiast jakby właśnie w rzeczywistości już jakby mają trudność nawiązania tej relacji z tym rówieśnikiem. I to jest chyba taki główny powód do tego, że młodzi też do nas trafiają. Też częstotliwość korzystania z mediów. Czasami to są naprawdę bardzo duże liczby godzin, kiedy młodzi ludzie są jakby w tym świecie online'owym, sięgające do 14 godzin dziennie, bo czasami robimy też taki test, ile czasu właśnie spędzam w internecie.
1: Chyba też w każdym telefonie można sprawdzić, nie? I też na których aplikacjach najwięcej czasu właśnie spędzamy.
0: Dokładnie. I bardzo często właśnie wychodzi, że to jest dużo godzin, więc my fizycznie nie mamy tej możliwości, żeby gdzieś wyjść, spotkać się z koleżanką, kolegą, nie wiem, gdzieś tam sobie ten czas jeszcze w jakiś inny sposób zapełnić. Nie mówię oczywiście o wszystkich nastolatkach, tylko to jest też jakby ten obszar, w którym my też pracujemy, więc wiadomo, że mamy najwięcej tych trudności u naszych odbiorców. I to jest właśnie to, że to często powoduje takie wycofanie się z tych relacji. Trochę zamknięcie się w tym swoim świecie, unikanie tego kontaktu i z każdym jakby kolejnym takim właśnie wycofaniem, no jakby mamy jeszcze większą tą trudność do wyjścia do społeczności. Myślę sobie, że to jest chyba taki najtrudniejszy obszar, z którym gdzieś tam też w chwili obecnej obecnej pracujemy.
1: Takim drugim filarem działalności Stowarzyszenia Integracja jest Stalowo-Wolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Czy mogłaby Pani właśnie przypomnieć, gdzie on się znajduje i czym tak w zasadzie się zajmuje?
0: SOWiK, czyli właśnie Stalowo-Wolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, znajduje się na ulicy Polnej 18, to jest Stalowa Wola, i SOWiK jest ośrodkiem, który zapewnia takie całodobowe wsparcie dla osób, które potrzebują pomocy. Zajmuje się interwencją kryzysową. Można też właśnie uzyskać taką pomoc psychologiczną. Realizuje też różnego rodzaju własne autorskie projekty, także skierowane do dzieci, do młodzieży. W ramach też tutaj pracownicy, którzy jakby są zaangażowani w pracę w SOWiK-u, też realizują szkołę dla rodziców, która też się cieszy takim dobrym zainteresowaniem, gdzie rodzice też mogą jakby rozwijać te swoje umiejętności wychowawcze.
1: To dla takich nowych rodziców, że tak powiem?
0: Nie, to jest też dla rodziców nastolatków, którzy chcą trochę bardziej jakby zrozumieć swoje dziecko, też gdzieś tam dostosować te metody wychowawcze, więc tutaj ta szkoła dla rodziców jest takim dobrym, fajnym miejscem do rozwijania tych swoich umiejętności wychowawczych. SOWiK świadczy te usługi bezpłatnie dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego. Jest dofinansowany generalnie ze środków powiatu, ale też gminy, dlatego że też jakby zapewnia to wsparcie. Jest prowadzony też hostel dla osób, które doświadczają przemocy, i jakby można tam też uzyskać taką kompleksową pomoc psychologiczną. Wszystkie informacje też na temat działalności SOWiK-u można uzyskać na stronie internetowej sowik.pl, więc też zachęcam do sprawdzenia sobie, jaka jest dokładnie oferta. SOWiK też jest takim innowacyjnym tworem, dlatego że jest prowadzony przez organizację pozarządową, czyli przez Stowarzyszenie Integracja od 2008 roku, a jest dofinansowany właśnie przez gminę i powiat, więc tutaj te dwa samorządy też ze sobą współpracują, żeby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego.
1: Wspominała Pani, że właśnie SOWiK prowadzi taką właśnie działalność, taką wspierającą osoby w takich kryzysach przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Czy w takim razie jest jakaś infolinia, pod którą można zadzwonić, czy po prostu musimy udać się pod wskazany adres?
0: Jest oczywiście kontakt telefoniczny i można zadzwonić. Wtedy też na recepcji zawsze ktoś odbiera telefon i można uzyskać informacje właśnie, w jaki sposób dana osoba potrzebuje tej pomocy i co może tutaj właśnie ośrodek zaproponować. Więc ja tutaj zachęcam do tego, żeby właśnie sprawdzić te dane kontaktowe na stronie SOWiK-u i dzwonić, jeżeli jest taka potrzeba i konieczność.
1: Z jakimi właśnie problemami mieszkańcy Stalowej Woli i powiatu stalowowolskiego mogą właśnie zgłaszać się do SOWiK-u?
0: Tak jak powiedziałam, to są działania trochę z zakresu interwencji kryzysowej. Wszelkie sytuacje, które gdzieś na terenie powiatu się dzieją. Myślę sobie, że to są czasami bardzo takie trudne sytuacje, z takich chyba najbardziej, które gdzieś też były szeroko te informacje były zawierane, to była na pewno ta sytuacja powodziowa, ale też sytuacja z Galerii Vivo, w której też jakby tutaj SOWiK był głównym takim punktem do zabezpieczenia też takiej pomocy psychologicznej.
1: To chodzi o ten atak nożownika.
0: Dokładnie. Więc to są takie sytuacje, w których właśnie można dostać taką pomoc i ta interwencja jest prowadzona. Natomiast jakby to jest też ważny ten obszar zdrowia psychicznego, czyli jakby i kryzysów zdrowia psychicznego, czyli wszelkie osoby, które potrzebują pomocy psychologa, psychoterapeuty, i chcą skorzystać z takiej pomocy, mogą właśnie umówić się na spotkanie ze specjalistą.
1: A co z takimi osobami, które doświadczają przemocy, czy to psychicznej, czy fizycznej?
0: To też są osoby, które mogą zgłosić się do ośrodka. Też wtedy mogą uzyskać pomoc zarówno taką psychologiczną, ale też mogą uzyskać pomoc prawną, dlatego że w SOWiK-u też świadczona jest taka nieodpłatna pomoc prawna. Też jakby można się w tej sprawie skontaktować i umówić na spotkanie z prawnikiem.
1: Przed chwileczką wspominała Pani o tym, że właśnie Stowarzyszenie Integracja współpracuje właśnie blisko właśnie z miastem Stalowo-Wola i z powiatem stalowowolskim. A czy współpracujecie może z jakimiś innymi organizacjami, stowarzyszeniami?
0: Tak, jeśli chodzi o współpracę, to myślę sobie, że tutaj od zawsze organizacja pozarządowa, żeby w ogóle mogła w jakikolwiek sposób też działać i realizować swoje cele, swoją misję, no to musi to robić też z kimś. I ja sobie osobiście bardzo cenię taką współpracę, którą też tutaj, czy na terenie powiatu, czy w ogóle w województwie podkarpackim mamy z różnymi instytucjami, czy organizacjami pozarządowymi. Zawsze też jestem otwarta na takie nowe pomysły, nowe działania i to, że możemy pewne rzeczy realizować wspólnie. Jeśli chodzi o taki chyba największą współpracę, jaką mamy, to jest współpraca ze szkołami. Są to szkoły podstawowe, szkoły średnie. Tutaj na terenie powiatu Stalowo-Wolskiego, Niżajskiego, Tarnobrzeskiego aktualnie, bo wcześniej to też całe województwo, można powiedzieć, i różne miejsca. Natomiast szkoły to jest taki nasz partner do realizacji wielu działań, zarówno w takich programach profilaktycznych, w programach edukacji rówieśniczej, gdzie my zapraszamy też liderów młodzieżowych ze szkół, których przygotowujemy do tego, żeby później mogli pewne tematy realizować podczas zajęć profilaktyczno-edukacyjnych, które prowadzą na rzecz swoich rówieśników. Oprócz szkół to są różne placówki. To jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna, to jest ośrodek pomocy społecznej, to są instytucje kultury i osoby, które też działają w tych instytucjach. No i oczywiście to też są organizacje pozarządowe. My też tutaj w tym środowisku stalowowolskim myślę sobie, że mamy taką już wypracowaną wieloletnią współpracę i czasami po prostu na spotkaniach, które są pod różnym tytułem, konferencjach, debatach, spotykamy się. To są osoby, z którymi się gdzieś tam znamy od wielu, wielu lat. Już różne działania, wspólne projekty też realizowaliśmy i my po prostu też się lubimy, tak po prostu przyjaźnimy, więc to jest zawsze taki cenny czas, żeby też, nie wiem, czasami porozmawiać o tym, co tam u kogo się dzieje obecnie w życiu, a przy okazji też o tym, co robimy w swoich organizacjach.
1: Wiem, że właśnie w działalność Stowarzyszenia Integracja są zaangażowani wolontariusze. Jak właśnie można zostać u Was wolontariuszem?
0: Wolontariat to jest taki ważny punkt w naszej ofercie. Zapraszamy bardzo serdecznie wolontariuszy do współpracy. Najprościej jest skontaktować się z nami albo poprzez nasze media społecznościowe, profil na Facebooku czy Instagramie i wyszukać sobie po prostu profil stowarzyszenia, ale też na stronie internetowej naszej można znaleźć kontakt i też sprawdzić, gdzie, w jaki sposób też i co robimy i w jaki sposób też wolontariusze mogą być u nas zaangażowani. U nas głównie to jest wolontariat młodzieżowy, ale też zapraszamy osoby dorosłe, które chciałyby w jakikolwiek też sposób siebie rozwijać, angażować się w takie projekty społeczne, to też jak najbardziej zapraszamy do kontaktu. Też od wielu, wielu lat jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności Solidarności. To jest taki rządowy program rozwoju wolontariatu systematycznego i w ramach tego partnerstwa my też przygotowujemy, szkolimy wolontariuszy. Można otrzymać też środki na realizację mini-grantów, czyli własnych pomysłów. Można też otrzymać bon edukacyjny na rozwój własnej takiej ścieżki też edukacyjnej, która też w jakikolwiek sposób może się przyczynić do rozwoju tych naszych kompetencji i później wykorzystania w tej pomocy wolontaryjnej. Więc tutaj mamy naprawdę szeroki wachlarz tych możliwości. Stąd bardzo serdecznie zapraszam do wolontariatów integracji.
1: Przechodząc dalej właśnie do podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy, w jaki sposób Stowarzyszenie Integracja mierzy właśnie sukces swojej działalności?
0: Myślę sobie, że na pewno tym sukcesem jest tak długa działalność i pozostawanie na tym rynku trzeciego sektora, dlatego że ktoś, kto kiedykolwiek gdzieś działał też i miał styczność z organizacją pozarządową, wie, że to jest bardzo też trudne, aby utrzymać zespół, aby osoby, które chcą realizować tą misję, angażowały się w taki sposób systematyczny, jednak w postaci tej działalności charytatywnej i społecznej w większości, że to jest też takie miejsce, które nie do końca daje nam też taką stabilizację zatrudnienia. To nie jest zakład pracy, który przynosi zyski i może jakby tutaj właśnie te koszty angażować później w dalszy rozwój. Jednak w dużej mierze opieramy tą swoją działalność na pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz, na dotacjach, grantach. I to jest trudne, myślę sobie, czasami, chociaż bardzo też takie wdzięczne, że jednak cały czas mamy tą moc i mamy te możliwości do tego, żeby tworzyć nowe programy, tworzyć nowe projekty, pozyskiwać środki na tą działalność, oferować różne usługi, tak na dobrą sprawę, i że cały czas osoby, które do nas trafiają, chcą do nas trafić i są zainteresowane tą ofertą, więc myślę sobie, że tutaj dla mnie osobiście jest to największy sukces, że ta działalność jest, że cały czas jest grono osób, które chce integrację dalej rozwijać, chce w integrację dalej inwestować swój też własny potencjał i czas, i myślę sobie, że za to jestem też bardzo, bardzo wdzięczna. I też osobiście myślę sobie, że dla mnie to jest bardzo ważny kawałek czasu takiej mojej pracy zawodowej i mojej takiej działalności. I nie wyobrażam sobie też innego miejsca, w którym chyba tak dobrze bym się czuła też zawodowo i też miała kontakt z tak wspaniałymi osobami, które u nas też są po prostu w stowarzyszeniu.
1: Już tak na sam koniec, jakie plany na przyszłość? Czy to tę najbliższą, czy troszkę dalszą ma Stowarzyszenie Integracja?
0: To tak, tych planów jak zwykle u nas jest dosyć sporo. Na pewno w dalszym ciągu będziemy rozwijać naszą ofertę Centrum Wsparcia i Rozwoju Młodzieży. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Chcemy też w ramach działalności takiej skierowanej do dzieci i młodzieży, rodziców, zaproponować nowy też obszar takiego wsparcia, poradnictwa psychologicznego i rodzinno-pedagogicznego. Mamy nadzieję, że dzięki właśnie też takiej pomocy i takiej ofercie psychologicznej trochę zwiększy się możliwość skorzystania dla mieszkańców z tej pomocy. Zapraszam serdecznie do śledzenia tych informacji, bo pewnie w najbliższym czasie też pojawią się już szczegóły dotyczące realizacji tego projektu. Bardzo też zależy nam na tym, aby zwiększyć też taką dostępność do diagnostyki i do właśnie tutaj możliwości skorzystania z diagnozy przez dzieci i młodzież, i też bardzo intensywnie nad tą ofertą pracujemy, więc to jest na pewno też taki priorytet w naszej działalności. Na pewno będziemy ochoczo tutaj kontynuować działania wolontariuszy i Młodzieżowego Centrum Wolontariatu i myślę sobie, że wiele ciekawych inicjatyw przed nami w tym roku. I zachęcam do śledzenia naszych właśnie profili na social mediach, naszej strony internetowej. I jeżeli ktoś byłby zainteresowany ofertą stowarzyszenia, to oczywiście serdecznie zapraszam do współpracy.
2: Historia Stalowej Woli.
1: Uznawany za jednego z głównych twórców Stalowej Woli, symbol Centralnego Okręgu Przemysłowego i pierwszy dyrektor Zakładów Południowych. Mowa o Marcelim Siedlanowskim, o życiu i działalności tego inżyniera na rzecz naszego miasta i nie tylko, opowiedziała mi pani Joanna Rybak, edukatorka z Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli.
3: Zanim przejdziemy sobie do kariery Marcelego Siedlanowskiego, może zacznijmy sobie od początków jego życia. Co właśnie wiadomo o dzieciństwie i młodych latach Marcelego Siedlanowskiego?
4: Marceli Siedlanowski urodził się w Warszawie, tam skończył szkołę realną, ale maturę zdał jako ekstern w 1912 roku w Aleksandropolu. Potem zaczął studia, studiował w Petersburgu, w Piotrogradzkim Instytucie Politechnicznym i zarabiał na studia pracując jako robotnik. W trakcie studiów zaangażował się w takie specjalne, uczestniczył w ogóle w organizacji takich kółek dla studiów nad literaturą i historią Polski. To były koła naukowe działające pod patronatem historyka Konstantego Chylewskiego. Swoją w ogóle pierwszą pracę rozpoczął w Hucie Kamińskoje. Była to huta założona przez Polaków, Ignacego Jasiukowicza, który zatrudniał przede wszystkim Polaków i Belgów. Kiedy wybuchła wojna w 1920 roku, tutaj zgłosił się jako ochotnik i był saperem w wojskach kolejowych. A potem już zaczęła się praca i zaczął pracę w Starachowicach. Był wtedy szefem biura technicznego i budowy fabryki amunicji. W ogóle w latach 20. to był taki okres też jego nauki, praktyki, bo wyjeżdżał do Belgii, wyjeżdżał do Francji, Czechosłowacji, między innymi tam pracował w Pilźnie, w zakładach Skoda, a potem rozpoczął pracę w warszawskich fabryce Skody, zajmując się produkcją silników lotniczych. I w 1931 roku zostaje dyrektorem Huty Baldon w Katowicach, bardzo młodym dyrektorem, a huta jest bardzo zniszczona. I tutaj on modernizuje tą hutę, doprowadza do tego, że produkcja wzrasta 5-6-krotnie, że z załogi, która liczyła góra 800 osób, wzrasta do 4000 osób, modernizuje całą produkcję, a jednocześnie rozwiązuje wiele takich problemów metalurgicznych dotyczących walcowania, kłucia czy odlewania stali. Poza tym jeszcze wprowadza nową produkcję, była to produkcja elektrod do spawania i rozbudowuje fabrykę wierteł. Zatrudnia w tej hucie młodych inżynierów, którzy są absolwentami Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy później zostają rektorami bądź prorektorami tejże uczelni, jak Tadeusza Malkiewicza, jak Feliksa Olszaka czy Kiejstuta Rzemajtica. Ma inicjatywę rozbudować tą hutę. On sobie dobrze zdaje sprawę, że wojsko potrzebuje stali szlachetnych i chce ją rozbudować. Niestety na Górnym Śląsku nie ma na to miejsca.
3: I co stało się dalej?
4: No nie mogąc rozbudować huty na Górnym Śląsku, Siedlanowski próbuje porozmawiać zarówno z dowództwem wojskowym, jak i z rządem i faktycznie dostaje zielone światło na poszukiwanie nowego miejsca i zaczyna uczestniczyć w takich komisjach, które szukają właśnie wyboru tej lokalizacji nowej huty. I to jest już 36 rok. I komisja wraz z wojskowymi i Marcelim Siedlanowskim jeździ między Wisłą, Wisłokiem a Sanem i w sierpniu przybywa tutaj na teren nad San, w okolice wsi Pławo, między miastem Rozwadów a Niskiem, i tu wszyscy postanawiają, wybierają to miejsce i postanawiają, że tu powstanie nowa huta stali szlachetnych.
1: Dlaczego tutaj?
4: Przede wszystkim była tutaj linia kolejowa łącząca Rozwadów, Przeworsk, tutaj Rozwadów Dębice czy Rozwadów Kraśnik. Była droga krajowa łącząca Jarosław i Sandomierz. No wiadomo, las dookoła, więc świetny budulec, rzeka, czyli woda potrzebna do procesów technologicznych. Blisko surowce naturalne, bo i na tutaj terenie Podkarpacia i okolic Kieleckiego, ale przede wszystkim też i duże bezrobocie, więc można było aktywizować tą ludność i zatrudnić ją. I w ten sposób powoli powstaje spółka Zakłady Południowe. Marceli Siedlanowski zostaje prezesem tejże spółki, jednocześnie dyrektorem Zakładów Południowych, ale łączy tą funkcję wraz z kierowaniem huty w Katowicach przez dłuższy czas, aż do oficjalnego otwarcia Zakładów Południowych. I ściąga tu wielu fachowców. Inżynier Witold Spława-Neyman tak charakteryzował Siedlanowskiego, ja może to przytoczę, że ogromną rolę odgrywała tutaj osobowość Marcelego Siedlanowskiego, który posiadał taką zdolność dynamicznego, operatywnego działania i faktycznie cechował się taką znajomością ludzi, trafnością doboru kadr. Jeżeli pozwolił ludziom pracować, dawał im wolną rękę, a potem dopiero tylko jak gdyby rozliczał z wyników. I posiadał charyzmę, ludzie jednak szli za nim, a to no, dawało oczywiście dobre rezultaty. Przy czym Spława-Neyman mówi, że nie był to dobry wujaszek, bo był bardzo wymagający, ale także wymagający wobec siebie bardzo dużo, ale życiowy i z praktycznym podejściem. Także zakłady rozwijały się. 14 czerwca 1939 roku odbyło się uroczyste otwarcie zakładów. Przyjechał do Stalowej Woli prezydent Ignacy Mościcki, przyjechała pani prezydentowa, jak również i cała generalicja i ministrowie, którzy uroczyście brali udział i w uroczystej mszy i poświęceniu zakładów, a potem w słynnej biesiadzie, która odbyła się dla zaproszonych gości, ale także dla całej załogi na boisku sportowym wówczas, gdzie były zastawione stoły, gdzie zasiadła załoga, była podawana kiełbasa, bułki i bigos. I pani prezydentowej ponoć wówczas bardzo smakował ten stalowowolski bigos. No oczywiście wtedy też Marceli Siedlanowski zrezygnował już z kierowania hutą w Katowice i poświęcił się całkowicie temu swojemu nowemu dziecku, jakim były Zakłady Południowe. No nie trwało to długo. 8 września musiał wyjechać ze Stalowej Woli. Już zbliżali się Niemcy, którzy weszli do Stalowej Woli 14 września i zajęli Zakłady Południowe. Wyjechał do Warszawy, tam przetrwał czas powstania warszawskiego, został wywieziony na roboty do Niemiec pod Berlin, a po wojnie wrócił do Krakowa.
1: Czy jeszcze kiedykolwiek wrócił do Stalowej Woli?
4: Nie, do Stalowej Woli nie wrócił. On w zasadzie zaczął wpierw uruchamiać huty po wojennych zniszczeniach tutaj na terenie Górnego Śląska, potem był zastępcą nowej huty, działał w różnych komisjach planowania gospodarczego, pracował w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego, ale przede wszystkim też i wykładał na Politechnice Warszawskiej, wykładał historię rozwoju przemysłu i technologii przemysłowej. Natomiast jeżeli chodzi o Stalową Wolę, to w 1953 roku, w tym czasie wielkiego takiej walki z kapitalizmem, burżuazją, Ministerstwo Przemysłu Hutnictwa zwróciło się do huty o wydanie takiej opinii o Marceli Siedlanowskim. I w gruncie rzeczy była to opinia, którą napisała wówczas huta, bardzo krzywdząca dla tego pierwszego dyrektora. Tutaj nazwano go tyranem klasy robotniczej, wyzyskującej robotników, o tym, że wprowadzał ograniczenia w wypłatach, że zadawał się sanacyjnymi wojskowymi. No oczywiście była to wielka propaganda wówczas i w 56 Siedlanowski zwrócił się z pismem do Huty Stalowa Wola o sprostowanie tej opinii, tłumacząc i przedstawiając, że była to opinia nieprawdziwa, że było tam pełno fałszerstw, że on też bardzo dużo od siebie wymagał, ale także od ludzi. No były ograniczone pieniądze w tym kosztorysie, który miał, musiał się zmieścić. Chodziło też o duże oszczędności, ale nigdy nie występował przeciwko ludziom. Jest taki znamienny i w zbiorach Muzeum list Eugeniusza Kwiatkowskiego z 1958 roku, kiedy Kwiatkowski pisze do Siedlanowskiego po zapoznaniu się z artykułem napisanym przez Marcelego Siedlanowskiego Budowa Stalowej Woli, i tam pisze, że czegoż to można nie zrobić z ludźmi takimi, jak byli w Stalowej Woli, Gdyni czy Mościcach, że dzięki takim ludziom właśnie rozwijał się Centralny Okręg Przemysłowy, rozwijała się gospodarka Polski. Zresztą tutaj są takie piękne słowa Eugeniusza Kwiatkowskiego, że przyjeżdżając do Stalowej Woli bardzo często występował, bo miał dwie role przed wojną, jako ministra skarbu, który musiał oglądać grosz z każdej strony i zastanawiać się nad wydatkami, a z drugiej strony był tym inżynierem z krwi i kości, entuzjastą rozwoju nowego przemysłu. I Kwiatkowski napisał tak ładnie, że jednak w Stalowej Woli przede wszystkim był tym inżynierem, który chciał dalej wszystko rozbudowywać, bo tak pokazywała mu Stalowa Wola tą przyszłość Polski.
3: Gdyby miała pani powiedzieć, w jaki sposób Marceli Siedlanowski przyczynił się do rozwoju zakładów południowych, właśnie jak wyglądała ta struktura organizacyjna zakładów południowych w latach 30.
4: Marceli Siedlanowski, obejmując pracę nad zakładami, to znaczy sposób kierowania zakładów południowych, miał pod sobą zarówno Hutę Stali Szlachetnych, jak i Wydział Mechaniczny produkujące armaty i haubice. Zakład hutniczy był zakładem niezwykle nowoczesnym. Na dyrektora zakładu hutniczego został powołany inżynier Felix Olszak, o którym już wspominałam, że
3: przy okazji Katowic,
4: tak, że był sprowadzony, a później był przez wiele lat rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej i który często wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i między innymi dzięki niemu w Stalowej Woli pojawiły się piece martynowskie, które po raz pierwszy były ogrzewane gazem ziemnym sprowadzanym z Daszawy. To była pierwsza taka w Europie sposób technologii właśnie ogrzewania gazem pieców martynowskich, a zawdzięczamy to Feliksowi Olszakowi. Natomiast armaty i haubice były produkowane w zakładzie mechanicznym. 75, setki miały być produkowane też armaty o kalibrze 105 i nawet 200, tak było przewidziane. Dyrektorem zakładu mechanicznego był Karol Szaniawski i jeszcze może przy okazji opowiadania o Marcelim Siedlanowskim powiem, że Felix Olszak nie tylko był dyrektorem zakładu hutniczego, ale dzięki niemu powstał klub sportowy Stalowa Wola. Natomiast Karol Szaniawski, dyrektor zakładu mechanicznego, przyczynił się do rozwoju szkolnictwa zawodowego, bo na terenie zakładów południowych funkcjonowała też dwie szkoły zawodowe. Było to prywatne technikum mechaniczne i dokształcająca szkoła zawodowa. Natomiast
3: Czyli dyrektorzy zakładów południowych, można powiedzieć, że dbali też o takie życie prywatne swoich robotników, skoro mówi pani o stali Stalowa Wola i
4: Tak, no sam Felix Olszak to był wielki entuzjasta sportu, on sam był miłośnikiem i działał w klubie Dąb w Katowicach, więc jak gdyby przeniósł te swoje zainteresowania tutaj na teren stalowowolski i od razu nawet kazał rekrutować pierwszych piłkarzy, którzy zostali tutaj, przyjeżdżali ze Stalowej i z Żywca, i z Górnego Śląska, z Ostrowca Świętokrzyskiego, Warszawy. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o to szkolnictwo, też bardzo mocno się rozwijało. Tu chodziło o to też, żeby miejscowa ludność nabywała kwalifikacje, żeby nie tylko sprowadzać z zewnątrz wykształconych robotników, ale tutaj na miejscu kształcić osoby, które tu mieszkają i tu mogą właśnie być zatrudnione w zakładach południowych. Ale wracając jeszcze do Marcelego Siedlanowskiego, to jego zdolności też przede wszystkim organizacyjne spowodowały, że ten zakład się dobrze rozwijał. Nie tylko ten świetny dobór kadr, ale też i nadzór nad całością. Przecież wtedy też było mnóstwo różnych wizyt, które odbywały się, mnóstwo delegacji przyjeżdżających nie tylko z Polski, ale za granicą, i Marceli Siedlanowski reprezentował nasze zakłady i niejednokrotnie brał udział w różnych rozmowach dotyczących produkcji i tak samo współpracy z rządem, jak i wojskowymi, bo cały czas musimy pamiętać, że to były zakłady wojskowe.
3: Dobrze, no to wiemy już, jak wyglądała działalność Marcelego Siedlanowskiego w zakładach południowych, a teraz może przyjrzyjmy się temu, jak dziś pamięć o Marcelim Siedlanowskim jest kultywowana.
4: Marceli Siedlanowski zmarł w 1976 roku. Była wtedy delegacja ze Stalowej Woli, z Huty Stalowa Wola na jego pogrzebie, zresztą jest pochowany na cmentarzu powązkowskim, ale w 1992 roku, niestety dopiero wtedy, doczekał się ulicy swojego imienia i później w 2020 roku na tejże ulicy, na jednym z bloków, powstał mural autorstwa Arkadiusza Andrejko, przedstawiający właśnie pierwszego dyrektora zakładów południowych.
3: Jak mieszkańcy miasta postrzegają dziś Siedlanowskiego? Czy czują, że to jest jeden z twórców tego miejsca, na którym żyją?
4: Dla mieszkańców miasta Stalowej Woli to postać bardzo ważna i myślę, że wśród tych twórców budowniczych naszego miasta Siedlanowski zajmuje jedno z pierwszych miejsc. Poza tym w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego Marceli Siedlanowski też ma szczególne miejsce. Są filmiki, w których stylizowana właśnie postać lektor na Marcelego Siedlanowskiego jest przewodnikiem po zakładach południowych, po całej budowie, więc też i ci młodsi mieszkańcy, którzy dopiero się uczą historii i dziejów miasta, mogą poznać naszego wielkiego dyrektora, pierwszego dyrektora zakładów południowych.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: SK2. Stalowa wola.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez